0: Autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.
6: You self-destructed little girl, pick yourself up, don't blame the world, so you screwed up, but you're gonna-

0: kupisz mi to?
1: Radio Rodzina Kotlina Kłodzka 107,2 FM.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.
11: Tu Maleo, pozdrawiam słuchaczy.

z logicznych przyczyn. Bo przychodzi nagle takie coś, przy czym niknie mądrość jak na złość.

Wyobraź sobie wspólnotę, której członkowie, pomimo różnic, okazują sobie ciepło i życzliwość. Łączy ich coś, czego nie da się wypowiedzieć słowami. Jest tam miejsce również dla ciebie.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza.
1: Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię posłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli tych nie usłucha, donieś kościołowi. A jeśli nawet kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. A co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.

Od samego początku działalności Jezusa otaczali Go uczniowie, tworzący jedyną w swoim rodzaju wspólnotę. Jezus znał ich mocne i słabe strony. Przyjmował ich z całym ich życiowym balastem. Oni jednak potrzebowali nauczyć się ze sobą współdziałać, pomimo dzielących ich różnic. Bóg zaprasza nas do trwania przy Nim poprzez nasze relacje z innymi. Pomyśl o grupach, których jesteś częścią, znajomych, rodzinie, parafii albo o wspólnocie, którą współtworzysz w czasie każdej Eucharystii.

Przez swoje słowo Jezus wydaje się nas zachęcać: rozmawiajcie ze sobą. Rozmawiajcie, gdy między wami wydarzy się coś trudnego. Rozmawiajcie też, gdy łączy was jakieś wspólne pragnienie, i proście zgodnie o to, by się spełniło. Pomyśl o relacjach, które tworzysz. W których z nich jest przestrzeń na dobre i ważne rozmowy?

Jezus mówi, że tam, gdzie tworzymy wspólnotę, nawet tak kameralną jak dwie lub trzy osoby, On sam jest wśród nas. Słuchając po raz kolejny Jego słów, spróbuj pomyśleć o Jego pragnieniach. Poproś, by pokazał Ci, jak On widzi Kościół, a w nim również Ciebie, jednego z Jego ukochanych uczniów.

Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię posłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli tych nie usłucha, donieś kościołowi. A jeśli nawet kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. A co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.

Pozostając w chwili ciszy, powierz Jezusowi tych, którzy są Ci bliscy i tych, od których oddaliły Cię jakieś trudne sprawy.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71-7234-606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Radio Rodzina.
2: Kłodzko.
1: Kłodzko.
2: 97 i 1 FM.

W świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać, jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli. Mnie to nie bierze, jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać, że jestem z miasta. To widać, słychać i czuć.

mam tu ciebie, taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Reklama.
2: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
3: Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Pawiej we Wrocławiu. Prace obejmą około 320 metrów ulicy, od numeru 18 do 32, oraz budowę nowego połączenia z ulicą Jasienicy. Historyczna, ponad stuletnia Aleja Lip pozostanie bez zmian, a zabytkowa kostka brukowa zostanie odtworzona na nowej podbudowie. Powstaną nowe chodniki, pasy dla rowerzystów i oświetlenie. Ulica zyska także nowe nasadzenia zieleni. Wartość inwestycji to ponad 4 600 000 zł. Prace zakończą się w pierwszym kwartale 2027 roku. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
1: Reklama.
4: Parara, parara,
5: audycja parara. Ze starej płyty.
6: Piosenka jest dobra na wszystko.
7: Powróćmy jak za dawnych lat.
8: Na cześć.
9: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.

wróciła mu. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna. Niestety krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna?

Mówiła, że już wielki czas, żeby z tym wszystkim skończyć raz. Mówiła tak, jak to dziewczyna. Mówiła, że to dość już trwa, że takich jak on wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna. Mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość.

Co dzień mnie twój jasny wita wzrok, co dzień dodaje sił. Mocny uścisk twoich drobnych rąk, co dzień czeka mnie szczęśliwy dzień.

0: Audycja ze starej płyty.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
2: Powróćmy jak za dawnych lat.
3: No cześć.
0: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

miłość będzie ich wiodła w ten szczęśliwy dzień. Gdy są razem, spojrzeniem wyzwani,

0: Parara, parara,
1: audycja parara. Ze starej płyty.
2: Piosenka jest dobra na wszystko.
3: Powróćmy jak za dawnych lat.
4: No cześć.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Parara, parara.
1: Audycja parara. Ze starej płyty.
0: Piosenka jest dobra na wszystko.
2: Powróćmy jak za dawnych lat.
3: No cześć.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

Oczywiście Anna Jantar. Nie wiem, czemu jakoś z Wilkiem i Zającem mi się kojarzy. Godzina 10 wybiła, w związku z tym łączymy się już z Wrocławską Katedrą, skąd transmitować będziemy dla Państwa mszę świętą.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Witam was, drodzy, bardzo serdecznie na tym niedzielnym spotkaniu z Panem Bogiem. Inaugurujemy nasze msze święte o 10:00 dla tych najmłodszych, a więc witam i najmłodsze dzieci, i te starsze dzieci. Przecież wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, a Jezus dzisiaj nas zapewnia, że tam, gdzie dwóch albo trzech jest zebranych w imię Jego, tam On jest pośród nich. Tak, to On nas tutaj zebrał, to On nas zaprosił, a więc Jemu oddajmy to wszystko, co nosimy w naszych sercach. Powiedzmy Mu o tym chwili ciszy, co chcemy złożyć na Jego ołtarzu. Tę mszę świętą sprawujemy w następujących intencjach. Ksiądz proboszcz za świętej pamięci Kamile, Daniel. Ja za świętej pamięci tata Edwarda w 36. rocznicę śmierci oraz za mamę Marię. Dla tych zmarłych prosimy o radość nieba. Przeprośmy Boga za nasze grzechy, słabości, zaniedbania, byśmy mogli z czystym sercem sprawować tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi. Wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan. Ciebie, o Synu Człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela po to, byś, słysząc z mych ust napomnienia, przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem, występny musi umrzeć, a Ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi, to on umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę Ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od swojej drogi, to on umrze z własnej winy. Ty zaś ocaliłeś swoją duszę. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje drugiego, wypełnił prawo. Albowiem przykazania: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie: miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Oto słowo Boże.

Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi, a jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wszystko cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.

0: Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam wszystkie te młodsze dzieci tutaj na środek. Wyjdźcie, drodzy Sławek. Ministrantów też zapraszam. Chodźcie tutaj, panowie. Porozmawiamy sobie chwilkę. No chcę was zobaczyć, ile was jest. Chodźcie. Chodźcie, chodźcie. Potem będzie nagroda na koniec za to, że wyjdziecie z ławek. Młodzieży, droga, chodźcie tutaj na środek, nie bójcie się. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Tylko tyle, przecież ja widzę, że w ławkach siedzą. Panowie, nie bądźcie tacy. To możecie z rodzicami przyjść. Rodzic was będzie trzymał za rękę, ale chodźcie tutaj. Dobra. Niech będzie, jak będzie. Bardzo was serdecznie witam. Mam na imię Jan. Jestem księdzem, który od 1 września tutaj posługuje w tej parafii katedralnej i mam wielką przyjemność spotykać się z wami na mszy świętej o godzinie 10, bo jest to msza święta szczególnie przeznaczona dla kogo? Dla dzieci. Jesteście dziećmi? A wy, drodzy, jesteście dziećmi Bożymi? Możemy też kiwać głowami, odpowiadamy. Dobra. Słuchajcie. To ostatnie zdanie, które ksiądz proboszcz przeczytał w Ewangelii. Jak ono brzmiało? Ktoś pamięta? Kto pamięta? Szlachta, ministranci. Co? Gdzie dwaj albo trzej są zebrani w imię moje, tam kto jest pośród nich? Ja jestem. Czyli kto? Jezus. Tak ksiądz proboszcz przeczytał? Ile nas tutaj jest? Dużo. Nie będziemy się liczyć po kolei, ale jest nas zdecydowanie więcej niż dwóch albo trzech. Dzisiaj Pan Jezus mówi bardzo wyraźnie: jestem pośród was. To On nas dzisiaj tutaj zaprosił. To On dla nas przygotował stół Słowa Bożego, stół eucharystyczny. On chce nas gromadzić, On chce nam dawać swoją miłość. Zobaczcie, też drodzy rodzice, drodzy starsi, na chrzcie świętym otrzymaliśmy cudowną łaskę bycia dzieckiem Bożym w pełni. Otrzymaliśmy od naszych rodziców dar wiary, przekazali nam wiarę w Pana Boga. I to, że wierzymy tak indywidualnie, jako osoba, jest to wielka łaska od Pana Boga. I to jest cudowne, to jest piękne. Ten dar wiary powinniśmy pielęgnować, powinniśmy właśnie modlić się codziennie, mieć relacje z Panem Bogiem. Ale Pan Jezus mówi coś jeszcze więcej. Twoja wiara nie jest tylko i wyłącznie dla ciebie. My, jako ludzie, nie jesteśmy samotną wyspą, nie jesteśmy tylko i wyłącznie dla siebie, ale jesteśmy dla drugiego człowieka. Wasi rodzice są dla siebie jako małżonkowie, są dla was jako rodzice. Jesteśmy... Kto jest w szkole podstawowej? Proszę pokazać. Ręce do góry. Dobra, a kto do przedszkola chodzi? Jesteście dla swoich koleżanek i kolegów potrzebni. Tak Pan Jezus mówi dzisiaj do nas. Bo mówi też na początku Ewangelii o tym, że jak są jakieś niesnaski wobec drugiego człowieka, jeżeli ktoś coś zrobił, to trzeba upomnieć, to trzeba powiedzieć też przepraszam, to trzeba właśnie zauważyć też braki u drugiego człowieka i mu pomóc wyjść z tego. Pan Jezus nas zachęca do tego, żebyśmy się także wspólnie modlili. I tutaj jest zaproszenie, bo zobaczcie, kiedy jesteśmy na mszy świętej, jesteśmy razem dla Niego, kiedy przyjmujemy komunię świętą, to nie tylko łączymy się z Panem Jezusem, ale także jesteśmy jedno z tymi wszystkimi, którzy na całym świecie przyjmują Jezusa Chrystusa do swojego serca. To jest potęga Eucharystii, to jest potęga tej rzeczywistości, w której uczestniczymy, której za chwilę na słowa kapłana ten zwykły opłatek, ta biały kawałek chleba stanie się żywym ciałem Pana Jezusa. On bardzo wyraźnie mówi, gdzie dwaj albo trzej gromadzą się w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Eucharystia, czyli to spotkanie z Panem Jezusem, jest najpewniejszym z Nim spotkaniem i najcudowniejszym, jaki my możemy, ludzie, tutaj otrzymać. Słuchajcie, modlimy się w domu? Takie pytanie. Nie trzeba podnosić ręki, ale odpowiedzmy sobie w serduchach na to pytanie. Czy modlę się codziennie w domu? Dobra, to jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Czy modlimy się wspólnie w domu? No właśnie. Do tego nas także zachęca Pan Jezus. Po to są rodziny, po to są małżonkowie, po to są dzieci, żebyśmy wspólnie zbierali się do modlitwy i wspólnie dziękowali Panu Bogu za to, co mamy, co od Niego otrzymujemy, bo gdzie dwaj albo trzej gromadzą się w imię moje, tam ja jestem pośród nich, mówi Pan Jezus. Zadanie domowe dla najmłodszych. Wiecie, jakie będzie? Dzisiaj wieczorem zaprosić swoich najbliższych do wspólnej modlitwy. Może jej dawno nie było, ale dzisiaj, no jeżeli Pan Jezus nas do tego zachęca i do tego zaprasza, to no odpowiedzmy na Jego wezwanie. Drodzy rodzice, drodzy starsi, proszę się nie opierać, tylko proszę klęknąć do wspólnej modlitwy rodzinnej. Jest nam to wszystkim bardzo potrzebne, a Pan Jezus będzie nam błogosławił. Amen. Bóg zapłać. Dzięki. Wracamy na swoje miejsca. My powstańmy i wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Chrystusowi Panu, który zawsze jest blisko nas, przedstawmy pokorne prośby.
1: Panie, Ty podtrzymujesz Kościół, błogosław naszemu papieżowi Leonowi w służbie nowej ewangelizacji. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Panie, Ty jesteś księciem pokoju. Zaprowadź zgodę między ludźmi i ześlij pokój do tych miejsc świata, gdzie wciąż łamane są prawa człowieka i przelewana jest niewinna krew. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Panie, Ty jesteś lekarzem ciał i dusz ludzkich. Przyjdź z nadzieją i uzdrowieniem do wszystkich chorych, zagubionych, zranionych i pozbawionych nadziei. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Panie, Ty pokonałeś szatana i odrzuciłeś jego pokusy. Daj odwagę kuszonym ponad siły, by umieli odrzucić zło, nawet jeśli wydaje się bardzo atrakcyjne. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Panie, Ty jesteś zmartwychwstaniem i życiem. Daj udział w chwale zbawionych wszystkim naszym bliskim zmarłym, świętej pamięci Edwardowi, Marii, Kamili. Ciebie prosimy.
0: Słuchaj nas, Panie.
1: Panie, Ty troszczyłeś się o potrzebujących. Obdarz nas zgromadzonych wokół Twojego ołtarza potrzebnymi łaskami. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu Chryste, który z miłości do ludzi okazałeś całkowite posłuszeństwo Ojcu Niebieskiemu, przyjmij te modlitwy i naucz nas radosnej służby Bogu oraz bliźnim, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Boże, źródło prawdziwej pobożności i pokoju, spraw, abyśmy tą ofiarą godnie uczcili Twój majestat i przez udział w Eucharystii umocnili naszą jedność w wierze. Przez Chrystusa Pana naszego.

0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże. W swoim miłosierdziu tak świat umiłowałeś, że zesłałeś nam jako odkupiciela Twojego Syna. On stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, abyś mógł to w nas miłować, co umiłowałeś w swoim Synu. Przez Jego posłuszeństwo odnowiłeś przymierze, które zerwaliśmy przez grzeszne nieposłuszeństwo. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością, wołając:
1: Święty.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając Boże zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Janem Chrzcicielem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Józefa, jego biskupów współpracowników, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty nas karmisz i umacniasz swoim słowem i najświętszym sakramentem. Sprawnie tak korzystamy z wielkich darów Twojego Syna, abyśmy zawsze mogli uczestniczyć w Jego życiu, który żyje i króluje na wieki wieków.
1: Kochani, wysłuchajmy ogłoszeń. Pierwsza rzecz to jest taka, że bardzo serdecznie witamy księdza Jana Kutkowskiego w katedrze wrocławskiej. Pracował ostatni czas niedaleko nas. Dzieliła nas Odra, ale łączy nas Most Pokoju, czyli w parafii świętego Maurycego. I ksiądz Jan, katedra nie jest księdzu obca, bo ksiądz Jan tutaj był na praktyce jako diakon w okresie pandemii, więc żeśmy ten czas spędzali jako zespół kapłański razem, tu żeśmy się modlili w tym czasie, kiedy były te wszystkie zaostrzenia. Dzisiaj się uśmiechamy z tych sytuacji, ale wtedy było bardzo poważnie. I chcemy księdza Jana serdecznie przywitać w imieniu wszystkich i ksiądz Jan...

Jan jest katechetą w szkole 84, będzie przygotowywał dzieci do pierwszej spowiedzi, do pierwszej Komunii Świętej, więc trzeba zapamiętać sobie tego księdza właśnie. Gdy chodzi o dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej, to zgłaszamy się do księdza Jana. Bardzo serdecznie księdza witamy. Kochani, tak przy okazji, oprócz proboszcza katedry, czyli księdza Pawła Cembrowicza mówiącego te słowa i księdza Jana Kutkowskiego, w katedrze posługuje jeszcze jako wikariusz ksiądz Marek Stępkowski. Który jest z nami od roku, to jest... Tak, dobrze mówię? Nie, od 2 lat. 3. rok już się zaczął. Mi się wydaje, że to było niedawno. Więc katedra ma proboszcza i 2 wikarych. Tak, taki jest nasz skład. Ale Bogu dzięki, że są również rezydenci, czyli ksiądz prałat Aleksander Radecki, prawda, najstarszy, który wczoraj ukończył 75. rok życia. Dzisiaj po mszy świętej porannej pojechał na wypoczynek do sanatorium, nie dlatego, żeby się działo coś ze zdrowiem, ale grupa jego przyjaciół ufundowała mu właśnie taki prezent i 2 tygodnie nie będzie obecny. Potem jest ksiądz Ryszard Grobelny, którego tu żeście widzieli, bo spowiadał, i jest jeszcze ksiądz Piotr Rozpędowski, który zajmuje się młodzieżą taką licealną i troszkę starszą w naszej archidiecezji. Wiecie, że tu niedaleko po sąsiedzku jest dom młodych, już prawie gotowy. W październiku już tak zaczną się tam zajęcia regularne, więc można młodzież, że tak powiem, podsyłać do księdza Piotra na te spotkania. Dzisiaj zespół Caritas przeprowadza zbiórkę do puszek na obiady szkolne dla dzieci ubogich z naszej parafii. Tydzień temu młodzież z decyzjalnego duszpasterstwa młodzieży prowadziła kiermasz kremówek na dofinansowanie wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży w Seulu. Dziękujemy za złożone ofiary. Zebrano 6915 zł po odliczeniu oczywiście kosztów produkcji kremówek. W każdą niedzielę o godzinie 10 zapraszamy na msze święte rodzinne, takie chcemy nazwać, z udziałem właśnie dzieci szkolnych i nie tylko, przedszkolne też. Podczas mszy świętej kazania dla dzieci przedszkolnych i szkolnych bardzo serdecznie też prosimy poinformować innych, bo może nie wiedzą, prawda, że jest taka msza święta, a warto właśnie, żeby wiedzieli, żeby nas było dzisiaj tak bardzo skromnie. Nas jest, ale dobrze, że jesteśmy i mamy nadzieję, że to się będzie rozwijać. Rozpoczęły się zapisy dzieci do pierwszej Komunii Świętej. Formularze zgłoszeniowe dostępne są w zakrystii i w kancelarii. Zapisy trwają do końca września i tak samo trwają zapisy młodzieży do sakramentu bierzmowania. Młodzież do sakramentu bierzmowania prowadzi ksiądz Piotr Rozpędowski i zapisy też do końca września. Formularze są w zakrystii i w kancelarii. W kalendarzu liturgicznym obchodzimy we wtorek święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W środę 9 września o 16 w katedrze msza święta z okazji Kongresu Polonii Medycznej pod przewodnictwem naszego księdza arcybiskupa Józefa Kupnego, metropolity wrocławskiego. W piątek o godzinie 11, w piątek 11 września o godzinie 11 w kolegiacie Świętego Krzyża msza święta na inaugurację roku szkolnego szkół katolickich pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa Józefa Kupnego, metropolity wrocławskiego. W sobotę 12 września o 9 msza święta z okazji małego odpustu Matki Bożej Adorującej Madonny Wrocławskiej. Zapraszam na tę mszę świętą. Będą księża z naszego dekanatu. Mszę świętą będzie sprawował ksiądz proboszcz Krystian Hargut i on też będzie mówił kazanie. W niedzielę 13 września zapraszamy na różaniec fatimski o godzinie 17. W poniedziałek 14 września zapraszamy na mszę odpustową w kolegiacie Świętego Krzyża o godzinie 16. 18 września o godzinie 19 parafia świętego Maurycego zaprasza na oratorium o świętym Maurycem Fide Fortis w Narodowym Forum Muzyki. Bilety można dostać
Można się zaopatrzyć przez stronę internetową. Oratorium jest zwieńczeniem obchodów 800-lecia parafii świętego Maurycego we Wrocławiu. Dostępny jest przewodnik, audioprzewodnik po katedrze wrocławskiej. Zachęcamy, aby zapoznać się z nim, korzystając z kodu QR. I jest prasa katolicka, tygodniki Gość Niedzielny i Niedziela. I tak jak Państwo widzicie, już okno jest zamknięte, gdy chodzi tutaj o budowę organów, prawda, które po renowacji są już tutaj przywieziony materiał. Do końca grudnia, tak nam obiecują wykonawcy, organy już będą złożone. To nie znaczy, że zagrają, bo jeszcze pół roku jest strojenia. W tym instrumencie będzie 16 tysięcy piszczałek, więc to sobie można tak wyobrazić. Każdą trzeba nastroić, prawda? To ksiądz Jan jest tutaj specjalistą od tych rzeczy tu również. Zatrzymamy się jeszcze na chwilę przed Najświętszym Sakramentem. Uwielbimy naszego Pana i Boga obecnego właśnie w chlebie eucharystycznym.

Bądź pozdrowiony, Panie Jezu Chryste, obecny wśród nas w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Wierzymy, że jesteś żywy i prawdziwy w tym białym kawałku chleba. To wielkie szczęście, że możemy tutaj być, to wielka łaska, że nas tutaj zgromadziłeś. Bo przecież mówisz dzisiaj, gdzie dwaj albo trzej są zebrani w imię moje, tam ja jestem pośród nich. My w to wierzymy, Panie Jezu. Dlatego klękamy przed Twoim najświętszym obliczem. Panie Jezu, u progu tego nowego roku szkolnego chcemy Ci oddać wszystkie dzieci, Twoje dzieci. Chcemy je zawierzyć Tobie. Chcemy Cię prosić, Panie Jezu, aby ten czas, nowy czas, czas wzrostu, czas nauki, czas nowych relacji był przez Ciebie, Panie, pobłogosławiony. Więc oddajemy Ci te wszystkie młode osoby, które rozpoczęły nowy rok szkolny. Panie, oddajemy Ci także ich rodziców. Dodawaj im siły do tego, żeby być przy swoich dzieciach, żeby im towarzyszyć, żeby pokazywali swoim dzieciom, jak Ty jesteś dobry, jak troszczysz się o nas wszystkich. Posyłaj swojego Ducha Świętego do serc rodziców, aby nie tylko troszcząc się o rozwój fizyczny swoich dzieci, troszczyli się przede wszystkim o ich rozwój duchowy, aby ta wspólna modlitwa była obecna w domach rodzinnych. Prosimy Cię, Panie, za nauczycieli, za wychowawców, o serca otwarte, o serca pełne pokoju, pełne dobroci, zrozumienia. Zawierzamy Ci, Panie, ten czas, czas, który Ty nam dajesz. Chwili ciszy. Powiedzmy Jezusowi o tym, co jest dla nas tak bardzo drogie, o tym wszystkim, co trzeba Mu po prostu powiedzieć. Niech Jezus wsłucha się w głos naszych serc.

Panie Jezu, prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo na to wszystko, co dla nas przygotowałeś, na to wszystko, co jest przed nami, na nasze plany, na nasze nadzieje, dla dzieciaków na ten rok szkolny, aby był dobrze przez nich przeżyty w bliskości z Tobą, Panie Jezu.

Módlmy się. Boże, Ty nas odnawiasz przez Najświętszy Sakrament. Niech On napełni nasze serca słodyczą Twojej miłości i pomoże dążyć do niewypowiedzianych bogactw Twojego Królestwa przez Chrystusa Pana.

Dzieci zapraszamy tutaj na coś słodkiego. Zaśpiewajmy jeszcze taką pieśń na zakończenie. My będziemy z księdzem Janem tutaj dzieci częstować i błogosławić.

0: Zakończyliśmy transmisję przy świętej z wrocławskiej katedry. 3 minuty po godzinie 11. Wracamy do Radia Rodzina.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Reklama.
1: Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Chrzanowskiego. Prace obejmują blisko 650-metrowy odcinek ulicy od Wincentego Pola do Filomatów. Powstają nowa nawierzchnia i chodniki, wyniesione skrzyżowanie, odwodnienie i zbiorniki retencyjne. Przebudowywana jest także infrastruktura podziemna i oświetlenie. Wykonawca zapewnia dojazd do posesji, jednak kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami oraz czasowymi ograniczeniami w parkowaniu. Prace potrwają do pierwszego kwartału 2027 roku. Ich koszt to ponad 11 milionów złotych. Prosimy o ostrożność, cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji inwestycji. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
6: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
5: To dokąd na wakacje?
6: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kewlawiku, spokojnej Ohrydy czy Złotej Warny.
5: A może dalej?
6: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
5: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
0: Reklama.
7: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.

20 minut dokładnie po godzinie 11. Maciej Stania, kłaniam się serdecznie w Radiu Rodzina na niedzielnym dyżurze i od razu się przyznam do czegoś. Nosi mnie niemożliwe, nie mogę tutaj wysiedzieć, ponieważ absolutnie wszyscy moi znajomi w tej chwili udostępniają zdjęcia, jak to byli sobie na spacerku w lesie i popatrzcie, jakie piękne grzybki znaleźliśmy. No piękne te grzybki mają, tylko oczywiście zazdrość mnie bierze, ponieważ już powoli coś się zaczęło i już można sobie na spacerek skoczyć. Pogoda za oknami wyśmienita, więc jak wy możecie, to idźcie chociaż, albo może nie, nie idźcie lepiej, bo to ja dla mnie będzie więcej w takim razie. Tak czy siak, grzyby na Dolnym Śląsku już się pojawiły, Wielkopolska, Lubuskie, tam już pewnymi koszami przez jakiś czas wynosili, ale u nas można pospacerować po lesie. Nawet jak się tylko znajdzie kilka, to i tak spacerek na pewno w takim słoneczku się opłaci. Zachęcam do tego. Chris Rea teraz muzycznie dla nas, a ja postaram się po prostu nie oglądać tych zdjęć.

A skoro już Edyta Bartosiewicz wywołała zegar, no to śpieszę donieść, że na zegarze 37 minut po godzinie 11. Jednak często warto zerknąć na niego, bo na przykład od godziny 13 zaczyna się dzisiaj chyba największa impreza w mieście. Darmowa, od razu powiem, jak tylko wam się spodoba, to możecie pędzić na Partynicę, tam Wielka Wrocławska między innymi, największa gonitwa. Słuchajcie, tam 5000 metrów do pokonania, 23 przeszkody typu cross country. Uwaga, patatajki i haha, jakieś mówiłem na koniki i hahajki, jakoś tak, jak byłem mamy, mama się bardzo z tego śmiała. Rów z wodą i hahajki przeskoczył, sekwencję żywopłotową, 30-metrową przeszkodę wodną i jeszcze jakąś przeszkodę trybunową, to jest jedna z najbardziej podobno widowiskowych, bo konie najeżdżają na nią w pełnym galopie, wykonują skok liczący kilka metrów, czyli hopsające koniki jak najbardziej. Tak, oprócz Wielkiej Wrocławskiej będzie także Wielka Partynicka, do tego pociąg do elegancji, czyli wyścig w wielkim stylu. Przepięknie ubrane panie, no i oczywiście też eleganccy panowie do tego wszystkiego, a dla dzieciaków mnóstwo atrakcji dziś przygotowane, bo między innymi oczywiście będzie Hobby Horse. To już nie zabawa, to już jest Wrocławska Liga Hobby Horse, to już naprawdę poważna sprawa. Będzie można zajrzeć do stajni, poznać konie z bliska, przejechać się na kucyku chociażby. Więc mnóstwo atrakcji od godziny 13 Partynice przy tej pogodzie, naprawdę jak ktoś nie widział jeszcze takich hopsających koników, no to powinien koniecznie zobaczyć. I hachy, tak jakoś tak powiedziałem, no.

Rozpoczynamy intencję. Zapraszamy, można dzwonić bezpośrednio, odkładać je na naszej antenie pod numerem 71 322 2022. Intencje również można wysyłać drogą SMS-ową pod numer 71 48, zaczynając od słowa intencje.

Mamy pierwsze SMS-y o radość życia wiecznego dla świętej pamięci Karoliny z podziękowaniem Bogu za jej obecność wśród nas.

0: I mamy tutaj pierwszy telefon. Witamy serdecznie i słuchamy intencji.
1: Szczęść Boże, proszę o modlitwę w intencjach wiadomo Panu Bogu. Dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo. I kolejny SMS. Za zmarłych nagle oraz tragicznie. O miłosierdzie Boże.

0: I kolejna intencja, witamy serdecznie, można składać.
1: Cześć Boże, ja proszę o wspólną modlitwę ze wszystkich chorych, cierpiących, za Halinę, Martynę, Andrzeja, Adama, Bogusława, za Danutę, o potrzebne łaski też dla Danuty, rozwiązanie trudnych spraw rodzinnych. Życzę dobrej niedzieli wszystkim pracownikom i radiosłuchaczom. Błogosławionej niedzieli.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy również serdecznie. Kolejny SMS. Za służbę zdrowia, wolontariuszy, kapelanów oraz osoby pracujące w domach samotnych matek i przytuliskach.

0: kolejna intencja. Witamy. Można składać.
1: Cześć Boże, ja chciałam prosić o ratuj życia wiecznego dla zmarłych rodziców świętej pamięci Janiny i Stanisława, ich rodziców i rodzeństwa z obydwu stron, dla krewnych, dla znajomych, dla poległych w obronie naszej ojczyzny, dla dusz wszystkich cierpiących, a szczególnie dla Wacława, którego pogrzeb odbędzie się jutro. Wieczne odpoczywanie racz zmarłym dać Pani, a światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pozdrawiam serdecznie pracowników i słuchaczy Radia Rodzina, życząc błogosławionej i radosnej niedzieli. Szczęść Boże i Bóg zapłać.
0: Dziękujemy pięknie i czekamy jeszcze przez kilka chwil na kolejne SMS-y i telefony z intencjami.

0: I jest z nami kolejny słuchacz. Witamy serdecznie. Jesteśmy już na antenie.
1: Szczęść Boże. Proszę o gorącą modlitwę w intencji Alicji, która wczoraj odeszła do Pana. Obdaruj niebo dla niej, a dla rodziny o siłę w przygotowaniach uroczystości pogrzebowych. Proszę też o szczęśliwe operacje w poniedziałek dla Eugeniusza i Rafała, a także w zdrowie całej rodziny i potrzebne łaski. A teraz dziękuję Panu Bogu i Matce Najświętszej za opiekę nad nami, że jakoś trzymamy się mimo trudów życia. I Wam, kochani, z Radia Rodzina, zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia i cierpliwości do nas. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy pięknie za te intencje. Kolejne, które doszły do nas drogą SMS-ową. Matko Boska nieustającej pomocy, proszę wstaw się u Pana za moim mężem Markiem, tatą Jackiem, dziadkami, teściami, szwagrami, za wszystkimi bliskimi i za dusze w czyśćcu cierpiące, żeby osiągnęli życie wieczne. Matko Boska nieustającej pomocy, wstaw się u Pana o zdrowie i siły dla mnie, Justyny, mojej córki Martyny, mamy Elżbiety, rodzeństwa, szwagra i siostrzeńców.

0: Kolejny SMS o spokój duszy i łaskę nieba dla świętej pamięci chrzestnej i cioci Marii. W rocznicę śmierci prosi siostrzeniec Tomasz z dziećmi Joanną i Sebastianem. I jeszcze kolejna intencja, witamy serdecznie, można składać.
1: Cześć Boże, chciałam podziękować za otrzymane łaski, prosić o szczęście wieczne dla zmarłych, dusz cyszcowych, dla krewnych, dla przyjaciół, prosić też o pokój na świecie, w naszych sercach, w rodzinę, o to, żeby ci nasi bliscy, którzy oddalili się od Pana Boga, odnaleźli właściwą drogę. I pozdrowić przy tej okazji wszystkich znajomych i Radio Rodzina. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, dziękujemy pięknie za kolejną intencję. Patrzę, czy są jeszcze kolejne SMS-y od Państwa. Nie. Dziękujemy w takim razie pięknie za wszystkie intencje składane na naszej antenie i powoli zapraszamy już na Anioł Pański.

Wybiła godzina 12, zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. O łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencji wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencjach Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę.

Ale ta piosenka ma w sobie mnóstwo życia. Gypsy Kings na naszej antenie. Ostatnio widziałem taki filmik gdzieś we włoskiej restauracji, takiej, wiecie, na zewnątrz. Słoneczko świeci, gdzieś być może nawet w oddali jakaś plaża. Jakiś chłop bierze sobie tam gitarę. W restauracji po prostu ludzie jedzą, ale zaczyna grać właśnie ten utwór. Natychmiast przyłącza się kilka głosów, które razem z nim zaczynają śpiewać. Inni ludzie klaszczą. No życie pełną piersią, można powiedzieć. Tyle tym radości wszystkiego było, aż zazdrościłem, że tam akurat w tym momencie mnie nie ma. No nic. Dziś dzień walki z prokrastynacją. To okropne okropieństwo jest ta prokrastynacja, czyli takie odwlekanie, przeciąganie zaplanowanych zadań na jutro, na później, na kiedyś, bo dzisiaj nie, bo to już za późno, o 12 się nie będę za to zabierał, a gdzie w niedzielę się za to będę zabierał, to może zrobię to za tydzień, jak już skończę co innego. I tak sobie odkładamy, odkładamy, odkładamy i to jest troszeczkę coś innego niż lenistwo, bo był do tego jeszcze taki lęk i stres związany z tym, że tak odkładamy to wszystko i takie poczucie winy nawet, taki kurde, no przecież mógłbym to zrobić i bym miał z głowy, ale nie, nie, wolę to odłożyć. Czasami są takie sytuacje, a to już tak pomijając dokładnie definicję prokrastynacji, że jak coś odkładamy na później i już ten deadline jest, to wtedy nam się lepiej pracuje, bo pod takim stresem niektórzy funkcjonują po prostu wydajniej. Z kolei ja mam coś takiego i tutaj muszę się też przyznać, odkładałem maila do urzędu, nie, do urzędu, do sądu. Ale to tak już z 3 miesiące, pamiętam, na wakacje byłem, pani powiedziała, wie pan co, no najlepiej jak pan maila napisze, to mi da na karteczce. No ale to trzeba było jakieś załączniki znaleźć do tego, gdzieś tam z jakichś wyciągów bankowych. Trzeba było usiąść, wiadomo, ze świeżą głową, żeby napisać tą treść do tego sądu, niecodziennie się pisze. No to odwlekałem ile mogłem. W końcu jak siadłem, słuchajcie, w 5 minut załatwiłem całą sprawę i teraz mam pretensję, że nie załatwiłem tego od ręki po prostu tego samego dnia, tylko nie, 2 miesiące się męczyłem i siedziało mi to w głowie i gryzło mnie tam od środka, że jeszcze tego maila trzeba napisać, jeszcze trzeba tego maila. Więc jak macie podobnie, ja wiem, że to się łatwo mówi, ale spróbujcie to 5 minut poświęcić na to, co tam zaplanowaliście, się zacznie już dziać lepiej. Niektórzy mówią, że też małymi kroczkami, typu jak masz w planach, że musisz odgruzować piwnicę albo garaż, to też nie musisz całego garażu od razu w jeden dzień zrobić. Wynieś dzisiaj opony, jutro wynieś okna, trzeciego dnia coś tam zgarnij, czwartego dnia zamieć, piątego dnia ktoś ci pomoże i naprawdę da radę to wszystko ogarnąć. Jakiś plan się do tego przydaje. Tak czy siak, wszystkich, którzy odkładają, pozdrawiam serdecznie. Dzisiaj wasz dzień.

0: Autopromocja.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.
2: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę.

The Alan Person Project na antenie Radio Rodzina, 38 minut po godzinie 12. No mówię teraz o czymś, co mnie po prostu zatkało mnie, jak tę informację przeczytałem. Nie bywałem. Raj chyba sadownika albo każdego, kto ma małą przestrzeń, a chciałby zjeść sobie z jednego drzewa, a to śliwkę, a to gruszkę, a to morele, a to coś innego jeszcze, czemu by nie? Okazało się, że takie super drzewo istnieje. 40, dokładnie tak, tu jest opisane, 40 różnych owoców. Brzmi jak bajka. No to rzeczywistość. Artysta i profesor Sam Van Akena, to Japończyk, niezwykłe takie super drzewo wyhodował. Nie tylko botaniczna ciekawostka, sposób na ocalenie unikatowych odmian owoców przed zapomnieniem chociażby. No i to wszystko sobie pięknie kwitnie. Tutaj widzę też zdjęcie, bo każdy owoc kwitnie troszeczkę inaczej, więc to drzewo wygląda absolutnie magicznie i niezwykle. Jak sobie wpiszecie drzewo 40 owoców, to mam wyskoczy na pewno kilka zdjęć tego niezwykłego wynalazku od pana Japończyka. Do kupienia nie ma. Jeszcze nie ma do kupienia. Nie można sobie kupić i posadzić u siebie w ogródku. A szkoda. No, kto by nie chciał takiego cuda mieć, które w dodatku tak pięknie kwitnie. Za to podobno są już takie duo drzewka. Czyli mamy na jednym na przykład, nie wiem, śliwkę i gruszkę. To już jakiś postęp jest przynajmniej, no.

O kruchach Marika i Paweł Domagała śpiewali dla nas w Radiu Rodzina. 11 minut do godziny 13, jak ktoś szuka używanego telewizora, uwaga, znalazłem ogłoszenie. Telewizor 55 cali, obraz czasami jest, 700 zł. I teraz uwaga, opis. Obraz pojawia się zależnie od pogody i nastawienia telewizora. Dźwięk działa cały czas, więc można słuchać filmów i samemu wyobrażać sobie lepszą fabułę. Pilot jest, ale od innego telewizora. Nie przyjmuję zwrotów, bo sam bym wtedy zwrócił. Jak ktoś jest zainteresowany, proszę przedzwonić, podam szczegóły.

Dwie minuty po godzinie 13 pora na piękną, pozytywną pogodę w Radiu Rodzina. 18 stopni mamy, 20 będziemy mieli za chwilkę, ale najważniejsze, że towarzyszy nam słońce i delikatne chmury. Choć wiatr może niektórym przeszkadzać, w porywach wciąż może osiągać 50 km na godzinę. Jutro 22 stopnie, troszkę więcej chmur, ale na razie padać nie powinno, za to niespodzianka we wtorek. Synoptycy przewidują nam, uwaga, powrót upałów i 30 stopni ma się znienacka zupełnie, absolutnie pojawić. Dziś w każdym razie pogoda rozpoczyna. Jeszcze można jeszcze z tego pięknego dnia korzystać. Zachęcam do tego serdecznie. Jeszcze będzie pięknie, o tym zaśpiewa Bro już teraz na naszej antenie.

0: No, to już rozpoczyna się ten sezon, kiedy będę mógł mówić przy tej piosence. Kiedyś cię znajdę, że to ulubiona piosenka grzybiarzy. 15 minut po godzinie 13. Teraz zapraszam Państwa na premierową audycję Poznaj Prawdę. Jeżeli macie pytania, macie wątpliwości, to myślę, że ta audycja będzie pomagała Wam odszukać prawdę. Razem z zaprzyjaźnionym Radiem Warszawa stworzona. Dwuczęściowa, także myślę, że wyczerpująca na tyle, żeby nie mieć już później pani wątpliwości. Zapraszam serdecznie na część pierwszą audycji Poznacie Prawdę w Radiu Rodzina z zaprzyjaźnionym Radiem Warszawa.
1: Poznacie Prawdę. Na poszukiwania prawdy o Bogu, o Kościele, o człowieku zapraszają Weronika Ostrowska i Kacper Kowalczyk.
2: To program Poznacie Prawdę. Weronika Ostrowska, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na ten nowy cykl w Radiu Warszawa, także na kanale YouTube Radia Warszawa. I dzisiaj zaczynamy od bardzo ważnego tematu, od tematu, który dotyka też wielu z nas. Objawienia Maryjne i sama Maryja. Dlaczego Maryja jest tak groźna dla szatana? Dlaczego też niektóre objawienia Maryjne Kościół potwierdza, a co do niektórych wciąż są wątpliwości? W jaki sposób te objawienia Maryjne są sprawdzane? Weryfikowane, dlaczego objawienia w Medjugorje wciąż nie są zatwierdzone przez Kościół. O tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Naszym gościem jest Grzegorz Górny, dziennikarz i publicysta. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry, witam również.
2: I jeszcze dodajmy, że także autor książki Maryja, biografia, myślę, że w kontekście tej rozmowy bardzo ważna informacja. Panie Grzegorzu, Maryja, dlaczego tak groźna jest dla szatana? I ja mogę też powiedzieć, dlaczego zawsze jest tak, że jak próbuję coś nagrać o Maryi, w przypadku tego nagrania było podobnie, to są jakieś problemy.
3: No już w Apokalipsie, czyli ostatniej księdze Nowego Testamentu, mamy tą niewiastę obleczoną w słońce, pod jej stopami księżyc, nad jej głową wieniec z gwiazd 12. I ona tam właśnie toczy ten apokaliptyczny bój ze smokiem, który jest identyfikowany z szatanem. I ojcowie Kościoła mówili, że Maryja jest tą nową Ewą i tak jak mamy w Księdze Rodzaju to proroctwo, że potomstwo Ewy zmiażdży głowę szatana, to identyfikowali ojcowie Kościoła tą osobę, która tego dokona, właśnie z Matką Bożą. I chociaż w Nowym Testamencie jej imię pojawia się niezmiernie rzadko, bo zaledwie 19 razy, a więc mniej niż na przykład świętego Piotra czy świętego Jana, to ona jednak zajmuje obok Chrystusa czy za Chrystusem takie drugie miejsce w historii zbawienia, bo można powiedzieć, że od jej decyzji, czyli odpowiedzi fiat, tak, niech mi się stanie, no, zależały losy całego zbawienia. To tak jak pisał święty Bernard, że na jej ustach w pewnym momencie zawisły dzieje całego zbawienia rodzaju ludzkiego.
2: Ja chcę poszukać dzisiaj z Panem też wspólnie odpowiedzi na pytanie o zdrową duchowość maryjną, bo czasami Polakom zarzuca się, że my jesteśmy zbyt maryjni, że zapominamy w tej naszej duchowości maryjnej o Jezusie. Czy Pan ma taką obserwację?
3: No, zapewne są tego rodzaju wypaczenia, o których ja akurat czytałem, natomiast nigdzie ich osobiście nie spotkałem, nie zetknąłem się z czymś takim. Zresztą Polska pod tym względem jest dosyć wyjątkowa, ponieważ w naszym kraju istnieje ponad 600 sanktuariów maryjnych. Zresztą w Kościele mamy cztery dogmaty dotyczące Matki Bożej, to co świadczy o tym, że ta refleksja teologiczna na jej temat jest bardzo pogłębiona. I można powiedzieć, że na przykładzie Jezusa i Maryi, a to jest taki główny też typ ikon, bo zauważmy, że najczęściej Maryja na ikonach pojawia się z Jezusem, to na przykładzie tych ikon można zilustrować tą starochrześcijańską maksymę ojców Kościoła, że Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek był przebóstwiony. I Bóg stał się człowiekiem, to jest właśnie Jezus Chrystus. Natomiast żeby człowiek został przebóstwiony, to tą pierwszą osobą, która po nim dostąpiła tego przebóstwienia, jest właśnie Matka Boża.
2: Ten cykl nosi nazwę Poznacie Prawdę. Ja właśnie chciałabym poszukać prawdy w temacie objawień maryjnych, dlatego że o różnych objawieniach maryjnych możemy i przeczytać, dowiedzieć się. W Polsce także tych sanktuariów maryjnych, tak jak Pan powiedział, jest bardzo dużo. Niektóre z nich związane z objawieniami, inne nie. Jedyne te potwierdzone w Polsce to oczywiście Getschwałt. W przyszłym roku będziemy obchodzić 150. rocznicę tych objawień. Jak to jest z tymi objawieniami maryjnymi? Czy Kościół ich potrzebuje? Niech to będzie pierwsze pytanie.
3: Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że Kościół jako konieczne do zbawienia uznaje tylko objawienie publiczne, czyli objawienie związane z Jezusem Chrystusem, które zakończyło się oficjalnie no mniej więcej w roku 98, kiedy powstała ostatnia księga Nowego Testamentu, Apokalipsa świętego Jana. I wtedy to objawienie publiczne zostało definitywnie zakończone i Kościół naucza, że od tego depozytu wiary nic nie można odjąć, ani nic nie można do niego dodać i jakby wiara w nie jest do zbawienia konieczna. Natomiast nie jest konieczna wiara w objawienia prywatne, które miały miejsce później, czyli można być dobrym katolikiem, osiągnąć zbawienie, wcale nie wierząc w objawienia ani w Lourdes, ani w Fatimie czy Getschwałdzie. Natomiast nie oznacza to, że są to objawienia jakieś fałszywe czy niepewne, ponieważ Kościół w wielu przypadkach orzekł autentyczność czy też prawdziwość tych objawień, stwierdzając ich nadprzyrodzony charakter. I Kościół nigdy nie jest taki skłonny do takiego hurra optymistycznego podejścia do objawień prywatnych, zwłaszcza objawień maryjnych. I zawsze stara się badać takie tego typu fenomeny i niekiedy zatwierdzenie oficjalne tych zjawisk trwa bardzo długo. Na przykład jeżeli chodzi o Getschwałt, to dopiero po 100 latach stwierdzono oficjalnie w imieniu Kościoła autentyczność tych objawień.
2: Mogłoby nam się wydawać, że skoro Maryja się objawia, że skoro Matka Boża przychodzi, no to pewnie chciałaby, żeby ludzie uwierzyli od razu. A Pan mówi o tym, że tak długo trwa wielokrotnie potwierdzanie przez Kościół autentyczności danych objawień. Czy to nie jest za długo? Dlaczego Kościół potrzebuje takiej długiej drogi i jakby mógł Pan tę drogę nam opisać w kilku słowach, jak to wygląda?
3: Kościół jest bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o te kwestie, dlatego że nie chce podejmować takich decyzji zbyt pochopnie, zbyt lekkomyślnie, żeby później się nie okazało, że uznał autentyczność jakichś objawień zbyt łatwo, a następnie mogłoby się okazać, że tego typu wydarzenia nie były autentyczne. Dlatego tutaj jest zalecana wyjątkowa ostrożność i Kościół bada te objawienia pod kątem po pierwsze ich zgodności z nauczaniem Kościoła, z depozytem wiary. To znaczy, czy nie ma tam nic sprzecznego z Pismem Świętym, z magisterium Kościoła, z dogmatami, albo czy nie ma tam jakiejś nowej nauki, nowej doktryny dodanej do tej, która obowiązuje w Kościele. To jest taki pierwszy punkt, który się bada. Drugi to jest wiarygodność samych widzących. Czy oni są zrównoważeni psychicznie, czy nie są jakimiś konfabulantami, czy w momencie tych widzeń jakiego rodzaju życie duchowe prowadzi i tak dalej, żeby się nie okazało, że mamy do czynienia z jakimiś hochsztaplerami czy fantastami. Po trzecie bardzo ważne jest zagłębienie treści objawień, czy one pogłębiają wiarę, czy zachęcają do praktyk sakramentalnych, czy skłaniają do nawrócenia. I oczywiście z tym wiążą się późniejsze owoce duchowe. To znaczy, czy ta treść owocuje później konkretnymi skutkami w życiu ludzi, którzy odwiedzają to miejsce objawień, czy też przejmują się tymi objawieniami, starają się żyć w ich duchu, więc bardzo ważne są te właśnie owoce duchowe. I jeszcze można powiedzieć, że niekiedy dochodzą do tego jakieś cuda, zjawiska nadprzyrodzone, czyli takie, których nie da się wyjaśnić w świetle znanej nam wiedzy naukowej, ale nie jest to konieczne do uznania prawdziwości objawień, ponieważ były takie objawienia, którym nie towarzyszyły żadne cuda, a Kościół uznał je za autentyczne. I można powiedzieć, że po raz pierwszy takie kompleksowe, wszechstronne, bardzo szczegółowe badania podjęto po objawieniach w La Salette w 1846 roku. I to wydarzenie spowodowało, że Kościół właściwie po raz pierwszy podjął się takiego, można powiedzieć, pewnego śledztwa, czy też dochodzenia, próbując ustalić autentyczność danych wydarzeń. Wtedy na przykład były przesłuchania tych dwojga pastuszków, wizjonerów, czyli Maksymina i Melanii. To znaczy brano ich oddzielnie w krzyżowy ogień pytań, żeby sprawdzić na przykład, czy w ich zeznaniach nie ma sprzeczności, czy ich relacje się zgadzają. I ten schemat, który został wypracowany po objawieniach w La Salette, później był zastosowany do badania kolejnych objawień.
2: Jeżeli mówimy o objawieniach w Getrzwałdzie, to są te jedyne zatwierdzone przez Kościół objawienia w Polsce, to myślimy też, no właśnie, o wizjonerach. Co możemy powiedzieć o wizjonerach z Getrzwałdu?
3: Może jeszcze dodałbym jedną rzecz, bo mówi pani o pierwszych zatwierdzonych oficjalnie w Polsce, ale były też wcześniej pierwsze oficjalnie zatwierdzone w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, która wtedy składała się z Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego i akurat te miały miejsce na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jest dzisiaj Litwa, no ale wtedy należały do tej Rzeczypospolitej, czyli wspólnego państwa Polaków i Litwinów. I może dwa słowa powiem o tych objawieniach, bo one są bardzo mało znane, a one są o tyle ważne, że po pierwsze były to drugie na świecie oficjalne objawienie maryjne uznane przez Kościół i pierwsze w Europie. I było to jedyne na świecie objawienie uznane, maryjne, gdzie Matka Boża objawiła się protestantom. I to było w 1608 roku w Szydłowie i to miało kolosalne znaczenie w ogóle dla historii Rzeczypospolitej, dlatego że wtedy na Litwie bardzo silny był protestantyzm, zwłaszcza w odmianie kalwińskiej. I w tym miasteczku Szydłowo był taki bastion kalwinizmu, dlatego że właścicielka tego majątku, pani Zofia Wnuczkowa, w testamencie napisała, że po wsze czasy to miasto ma być wolne od zarazy rzymskiej, czyli od katolicyzmu, i ufundowała tam szkołę kalwińską, w której miało się kształcić przyszłe elity protestanckie, które miały zdekatolizować Litwę. I co ciekawe, w pewnym momencie już tam żyli w 100% protestanci. I wtedy w 1608 roku dzieciom na łąkach obok Szydłowa pojawiła się jakaś piękna pani z dzieckiem, która płakała. Dzieci były wychowane w tradycji kalwińskiej, więc nigdy w życiu nawet nie widziały obrazka z Matką Bożą, więc nawet się nie domyślały, kto to może być. Ale powiedziała o tym dorosłym, ci to zlekceważyli, ale następnego dnia, kiedy zjawisko się powtórzyło, to tym razem dorośli przyszli na sygnał dzieci w to miejsce i przyszły dwie osoby. Dyrektor szkoły kalwińskiej i główny pastor kalwiński w Szydłowie. I rzeczywiście spotkali tą piękną panią, zapytali im, co ona tu robi, dlaczego płacze. I ona odpowiedziała im, że płacze, dlatego że kiedyś w tym miejscu oddawano cześć jej synowi, a dzisiaj są tu jakieś nieużytki, no pasły się tam świnie, krowy i tak dalej. I ona znikła. I co ciekawe, ci dwaj protestanci się nawrócili na katolicyzm i zaczęli ewangelizować w duchu katolickim najpierw to miasteczko, potem całą okolicę i od tego objawienia maryjnego w tym Szydłowie rozpoczął się proces rekatolizacji Litwy i odwrót protestantyzmu. Więc można powiedzieć, że tym objawieniom maryjnym w Szydłowie Litwa zawdzięcza to, że jest dzisiaj katolicka, a nie, że uległa protestantyzmowi. I to jest rzeczywiście bardzo piękne miasteczko, takie urocze. Tam zresztą Jan Paweł II był w 1993 roku. I mówię o tym, że ono jest bardzo mało znane, a jest wpisane w historię Rzeczypospolitej. Więc kiedy mówimy dzisiaj o Giertrwaldzie, to myślę, że warto też pamiętać o Szydłowie, gdzie w 1608 roku były te objawienia.
2: A jak dzisiaj wygląda to miejsce? Czy tam trwa kult Matki Bożej? Czy jest to też popularne sanktuarium? Czy tak jak pan mówi, raczej mało znane?
3: Jest ono popularne na Litwie, dlatego że wcześniej oczywiście najbardziej takim znanym miejscem pielgrzymkowym była Ostra Brama w Wilnie. Ale w okresie międzywojennym Wilno należało do Polski, a Litwa miała znacznie mniejsze terytorium niż dziś. Stolicą było Kowno. W związku z tym Litwini w tym okresie międzywojennym też potrzebowali swojego sanktuarium maryjnego, a skoro Wilno było poza ich granicami, to uczynili takim swoim sanktuarium maryjnym narodowym właśnie Szydłów. I to jest dzisiaj takie, można powiedzieć, narodowe maryjne sanktuarium na Litwie. Ono jest ważnym centrum pielgrzymkowym. Jeżeli ktoś z naszych widzów czy słuchaczy kiedyś będzie w tej Litwie środkowej, czyli to jest taka granica Augsztoty i Żmudzi, to bardzo polecam, żeby tam do tego Szydłowa zajrzał.
2: Ja dodaję oczywiście na mojej liście pielgrzymkowej to miejsce. Naszym gościem jest dzisiaj Grzegorz Górny, dziennikarz i publicysta specjalizujący się w objawieniach maryjnych. Do rozmowy wrócimy już za chwilę.
1: Poznacie prawdę.

0: poznacie prawdę.
1: Dzisiaj gościem programu Poznacie Prawdę jest Grzegorz Górny, dziennikarz i publicysta Weronika Ostrowska. Przed mikrofonem rozmawiamy o objawieniach maryjnych.
2: W takim razie przechodzimy do drugich objawień maryjnych na terenie Rzeczypospolitej, jak tak możemy teraz powiedzieć, o Getrzwałdzie. Wróćmy do tego pytania o wizjonerów. Kim byli, co o nich wiemy?
3: W tym przypadku dwójką wizjonerów, czyli dwoma widzącymi, były dwie dziewczynki, czyli 12-letnie Justyna Szafryńska i 13-letnia Barbara Samulowska, i one w ciągu około 80 dni doświadczyły 160 objawień maryjnych. Było to latem 1877 roku. I jeżeli chodzi o ich późniejsze losy, to one są bardzo różne. Bo warto pamiętać, że mniej więcej do roku 1846, czy może wcześniej, 1830, objawienia maryjne miały głównie charakter prywatny, ale taki bardzo osobisty, intymny, ograniczony do poszczególnych osób, małych wspólnot i właśnie tych niewielkich zbiorowości albo poszczególnych osób dotyczyła treść objawienia. Natomiast nowa jakość przyszła wraz z objawieniami przy Rue de Bac w Paryżu w roku 1830, bo wtedy po raz pierwszy zaczęły się pojawiać objawienia, które dotyczyły wielkich zbiorowości, niekiedy całej ludzkości. I co ciekawe, coraz częściej odbiorcami tych orędzi maryjnych były dzieci. I tak było na początku w La Salette, później w Lourdes. Ten sam scenariusz mamy przecież w Fatimie. I to samo było w Getrzwałdzie, kiedy nastoletnie dziewczynki doświadczyły tych objawień. I wtedy w XIX wieku jeszcze Kościół za bardzo nie wiedział, jak postępować z takimi wizjonerami, małymi dziećmi, które nagle znajdowały się w centrum uwagi, można powiedzieć, całego Kościoła, że wokół nich gromadziły się tłumy, nagle dorośli mieli wobec nich olbrzymie oczekiwania i ci pierwsi wizjonerzy z La Salette, czyli ta Melania i Maksimin, oni znaleźli się w takiej bardzo trudnej sytuacji, a nikt z tego najbliższego środowiska dorosłych nie był w stanie ich ochronić, nie był w stanie im pomóc wytrzymać tej presji, jakiego doświadczały ze strony otoczenia. Dlatego ich losy później były bardzo takie skomplikowane. I Kościół, nauczony tym doświadczeniem La Salette, później postanowił te dzieci chronić. I najczęściej odbywało się to tak, że wysyłano je po pierwsze z dala od tego miejsca objawienia, żeby one się nie znajdowały w centrum uwagi, żeby nie była na nie wywierana jakaś presja. I po drugie dbano o to, żeby prowadziły pogłębione życie duchowe i często ci wizjonerzy później wstępowali do różnych zgromadzeń zakonnych. No taki był chociażby los siostry Łucji, tej wizjonerki z Fatimy, która wstąpiła do zakonu. I podobnie było z tymi dwoma wizjonerkami z Getrzwałdu, że kiedy Kościół się zorientował, że one znajdują się w takiej sytuacji, której dzieci w tym wieku często nie są w stanie sprostać, to postanowił je chronić, więc wysłano je po pierwsze daleko od Getrzwałdu. One wstąpiły do zgromadzenia sióstr Szarytek i potem ich losy potoczyły się odmiennie, bo już w 1895 roku Barbara Samulowska została wysłana na misję do Gwatemali. I ona już całe późniejsze życie spędziła w Gwatemali, gdzie zmarła w roku 1950. Natomiast Justyna Szafryńska też była w zakonie Szarytek, ale w tym zgromadzeniu jest taka praktyka, że nie składa się od razu ślubów wieczystych, ale śluby są czasowo odnawiane. I w pewnym momencie, kiedy ona przebywała w Paryżu, w 1897 roku nie odnowiła ślubów, zdecydowała się wystąpić ze zgromadzenia. Wiadomo, że dwa lata później zawarła związek małżeński z Francuzem, ale później ślad po niej zaginął i do dziś nie wiadomo, jak się potoczyły jej dalsze losy. Natomiast jeżeli chodzi o Barbarę Samulowską, to wiadomo, że w tej Gwatemali pełniła posługę między innymi w szpitalach, w ośrodkach dla osób biednych, potrzebujących, bezdomnych i zmarła w opinii świętości. Dziś jest prowadzony jej proces beatyfikacyjny. Obecnie przysługuje jej tytuł Służebnicy Bożej.
2: Jak wyglądała ta historia?

0: VII dochodzi do tych objawień, gdzie Matka Boża zwraca się do tych dwóch dziewczynek w języku polskim. I te wydarzenia mają wówczas taki charakter z jednej strony katolicki, a z drugiej patriotyczny, bo tak to zostało odebrane przez okoliczną ludność, no tam w większości była ludność oczywiście pochodzenia polskiego, i w związku z tym Giedrzów stał się takim miejscem pewnej manifestacji postaw z jednej strony katolickich, a z drugiej patriotycznych polskich. I oczywiście to musiało uwierać miejscowe władze niemieckie, które próbowały zahamować rozwój tego kultu wokół Giedrzwałdu, ale co ciekawe, tutaj napotkały na pewien opór miejscowego proboszcza, bo co ciekawe, proboszcz sam był Niemcem, z tym, że akurat mówił w języku polskim, i były na niego takie naciski, żeby próbował zahamować ten kult wokół Giedrzwałdu, czy próbował ten kult zgermanizować, bo on jest zbyt polonocentryczny, ale okazało się, że proboszcz się okazał odporny na te naciski i był on właśnie pierwszą osobą duchowną, która wspierała ten kult w Giedrzwałdzie, która dawała wiarę tym dziewczynkom treści objawień, a dlatego, że ta treść objawień była właściwie zgodna z nauczaniem katolickim, bo tam Matka Boża wzywała do nawrócenia, do odmawiania różańca, do praktyk sakramentalnych, do pogłębionego życia duchowego. No i co ciekawe, wzywała też do trzeźwości, i to są jedyne znane nam objawienia maryjne, w których no, padło takie bardzo mocne stwierdzenie: nie pijcie. I to było właśnie skierowane do Polaków, dlatego że wtedy plaga alkoholizmu była bardzo rozpowszechniona, za czym kryła się też celowa polityka władz zaborczych, żeby rozpijać tą polską ludność. Zresztą to nie było tylko w zaborze niemieckim, ale także w austriackim i rosyjskim. No i tutaj Matka Boża bardzo wyraźnie powiedziała, żeby nie pić alkoholu, czy też nie nadużywać alkoholu, nie upijać się. I to się wpisywało w też taki katolicki ruch trzeźwościowy, który się wówczas bardzo silnie w tej drugiej połowie XIX wieku rozwijał na ziemiach polskich.
1: Jeżeli mówimy też o kulcie Maryi, o objawieniach maryjnych, chciałabym przywołać przykład z Radia Warszawa, ponieważ jeżeli wrzucamy jakieś informacje czy o objawieniach maryjnych, czy o samej Matce Bożej, często pojawiają się tam pod spodem komentarze, domyślam się, że właśnie protestantów często, którzy piszą, jak możecie czcić inne bóstwo niż Jezusa Chrystusa. No i wśród samych katolików też czasem pojawiają się takie głosy, czy ta Matka Boża nie jest za wysoko. A pan też powiedział, przywołał, myślę, że to też jest bardzo ciekawe w kontekście tego pytania, te objawienia na ziemiach litewskich, gdzie Maryja objawiła się protestantom. Czy, no właśnie, dlaczego tak jest, że Maryja jest tutaj taką, no, kością niezgody między nami, taką mocną, i że często w ten sposób także przez protestantów często jest atakowana?
0: Protestanci często atakują Maryję, powołując się na taką zasadę sola scriptura, czyli tylko Biblia, tylko Pismo, i mówią, że ten kult maryjny nie ma zakorzenienia w Piśmie Świętym. Ale po pierwsze, w Piśmie Świętym nigdzie nie ma zasady sola scriptura. To znaczy, że jeżeli powołujemy się na Pismo Święte, to okazuje się, że w Piśmie Świętym nie ma uzasadnienia tej zasady. Ale nawet gdybyśmy przyjęli, że trzeba szukać tego uzasadnienia w Piśmie Świętym, to przecież mamy Magnifikat, czyli tą pieśń wyśpiewaną przez Maryję w momencie, kiedy w Ein Karem spotyka świętą Elżbietę, przychodzi do niej w odwiedziny, i tam pojawiają się takie słowa: oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Więc mamy zawarte w Biblii proroctwo, że po wszystkie pokolenia w dziejach ludzkości Maryja ma być sławiona. No więc jeżeli my się przeciwstawiamy sławieniu

0: Maryi, chcemy przerwać ten ciąg pokoleń, które ją wychwalają, sprzeciwiamy się Pismu Świętemu. Mhm. Więc akurat tutaj Pismo Święte wypowiada się przeciwko takiemu dominującemu w protestantyzmie podejściu do osoby Matki Bożej.
1: Chciałabym też dotknąć tematu tych objawień, które wciąż trwają. Dodajmy i przypomnijmy, to są objawienia, które oczywiście na razie nie mogą być potwierdzone przez Kościół, dlatego, między innymi dlatego, że wciąż trwają Medjugorje. Bardzo wiele osób tam pielgrzymuje. O Medjugorje też niedawno było głośno ze względu na wypadek pielgrzymów, ze względu także na profanację, do której doszło. Zresztą tej profanacji, jak wiemy, dokonał Polak. Jak to jest z Medjugorje? Jest to miejsce święte, czy miejsce wręcz, też przywołam tutaj komentarz jednego z naszych odbiorców, który pisał, że absolutnie nie wolno do Medjugorje pielgrzymować, że jest to miejsce, które odciąga naszą uwagę od prawdziwych objawień maryjnych.
0: Jeżeli chodzi o Medjugorje, to Kościół w ramach tego procesu rozeznawania prawdziwości bądź fałszywości objawień ma taką żelazną zasadę, że objawienia muszą się skończyć, żeby mogły być oceniane. Bo nie można oceniać w pełni czegoś, co jeszcze trwa. I na tym właśnie polega trudność z rozeznaniem i oficjalnym uznaniem tych objawień przez Kościół, bo one cały czas jeszcze trwają. Bo można sobie wyobrazić, że uznamy coś dzisiaj, a okaże się, że jutro pojawią się tam jakieś treści niezgodne z nauczaniem chrześcijańskim. Dlatego to jest taka pierwsza żelazna zasada, że objawienia muszą się skończyć. Dlatego Kościół wstrzymywał się, no i nadal się wstrzymuje z wydaniem tego orzeczenia o prawdziwości tych objawień. Ale ponieważ te wydarzenia trwają bardzo długo, bo przypomnijmy, że zaczęły się w roku 1981, ponieważ tam pielgrzymują miliony osób z całego świata, to Kościół musiał zająć jakieś stanowisko. Wiadomo, że na początku proces tego rozeznawania spoczywał na lokalnym biskupie diecezji Mostar, który początkowo był przychylny wobec tych objawień, później im niechętny. Następnie doszło do konfliktu między kurią w Mostarze a franciszkanami, którzy opiekowali się Medjugorje. Ten konflikt też rzutował, takim kładł się cieniem na tą całą historię związaną z tymi objawieniami. I w związku z tym w roku 2008 papież Benedykt XVI postanowił powołać specjalną komisję, która miałaby się zająć tymi objawieniami. Wiadomo, że zdanie komisji nie jest wiążące dla papieża, ale stanowi pewną podpowiedź. I w roku 2014, czyli już za pontyfikatu Franciszka, ta komisja pod przewodnictwem kardynała Camillo Ruiniego zakończyła swoje prace. Natomiast Franciszek zdecydował się nie upubliczniać wyników prac tej komisji. I dopiero taki przeciek nastąpił 10 lat później, czyli w roku 2024, gdzie Dykasteria Nauki Wiary w takiej innej nocie ujawniła, że ci członkowie tego gremium, bo tam było 17 członków tej komisji, którzy badali objawienia w Medjugorje, i tam byli kardynałowie, biskupi, naukowcy, teolodzy, mariolodzy i tak dalej. Oni wyodrębnili 7 pierwszych objawień, które miały miejsce w tym 1981 roku, od wszystkich, które nastąpiły później, w późniejszych latach i trwają do dziś. I oni w większości członkowie tej komisji, bo tam 13 na 17, opowiedziało się za autentycznością, prawdziwością, nadprzyrodzonym charakterem tych objawień. Natomiast jeżeli chodzi o te Kolejne objawienia, które miały miejsce już później, po 81 roku, trwają do dziś, to większość członków tej komisji, bo 12 stwierdziła, że zawiesza swój osąd i że musimy poczekać na dalszy rozwój wypadków, żeby stwierdzić bądź prawdziwość, bądź fałszywość tych objawień. Więc tyle wiadomo, jeżeli chodzi o te ustalenia Komisji Watykańskiej. Natomiast Franciszek, który z jednej strony nie zdecydował się upubliczniać wyników prac tej komisji, z drugiej strony stwierdził, że jednak coś należy z tym zrobić, ponieważ pielgrzymi napływają tam masowo. W związku z tym w roku 2018 podjął decyzję, żeby mianować takiego specjalnego swojego wysłannika w Medjugorje, który by z ramienia Stolicy Apostolskiej sprawował taki nadzór nad tym miejscem. Jak wiemy dobrze, wybór padł na arcybiskupa Henryka Hozera, czyli byłego ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej, który od tamtego czasu zaczął urzędować w Medjugorje, przynajmniej spędzać tam większość czasu, a w roku 2019 Watykan zgodził się na oficjalne pielgrzymowanie do Medjugorje, z tym, że zaznaczając, że uznaje je nie za miejsce objawień maryjnych, ale za miejsce kultu.
1: To koniec naszej rozmowy na falach Radia Warszawa. Na całą rozmowę zapraszam na kanał YouTube Radia Warszawa, cykl Poznacie Prawdę. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Weronika Ostrowska i Grzegorz Górny, dziennikarz i publicysta, był naszym gościem.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
2: Poznacie Prawdę. Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. Tu Radio Rodzina.

Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być datą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w Lambo bez dachu. Nigdy nie miałem takich.

0: się bać! Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.
1: Pewnie, że pogodnie. Na ulicach w tej chwili 18 stopni. Miało być 20, nie wiadomo, czy do tylu termometry naciągnął, bo do tego wszystkiego chłodzi nas wiatr, który niestety w porywach wciąż może osiągać ponad 60 km na godzinę. Czapki trzymajcie mocno na swoich głowach, jeżeli wychodzicie z nimi. Jutro 22 stopnie, sporo chmur, ale bez deszczu, za to noc bardzo chłodna. Nad ranem możemy spodziewać się raptem 7 stopni. Dawno tak nie było. Z kolei wtorek to tutaj znowu niespodzianka w drugą stronę, bo termometry mogą pokazać nawet 30 stopni. To chyba ostatni tak ciepły dzień przed jesienią. Kolejne dni to niestety już fala ochłodzeń, bo widzę, że w przyszłym tygodniu 17-18 zagości troszeczkę na dłużej, jeżeli chodzi o temperaturę w naszym rejonie. Muzyka ma siłę, o tym będzie kolejny utwór otwierający godzinę 14. Richard Ashcroft. Zapraszam serdecznie.

0: Reklama.
1: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
2: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
3: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
2: To dokąd na wakacje?
3: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy złotej Warny.
2: A może dalej?
3: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
2: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
4: Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Pawiej we Wrocławiu. Prace obejmą około 320 metrów ulicy, od numeru 18 do 32, oraz budowę nowego połączenia z ulicą Jasienicy. Historyczna, ponad stuletnia Aleja Lip pozostanie bez zmian, a zabytkowa kostka brukowa zostanie odtworzona na nowej podbudowie. Powstaną nowe chodniki, pasy dla rowerzystów i oświetlenie. Ulica zyska także nowe nasadzenia zieleni. Wartość inwestycji to ponad 4 600 000 zł. Prace zakończą się w pierwszym kwartale 2027 roku. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
0: Reklama.
5: Tu Radio Rodzina.

To chyba wszystko jasne, że to wilki oczywiście na antenie Radia Rodzina, 16 minut po godzinie 14. Już za sekundkę zapowiem kalendarium muzyczne, które czeka i podróż w czasie po tym, co działo się w muzyce na przestrzeni lat, ale muszę Państwu przeczytać pewną informację, która mnie niezwykle rozbawiła. Otóż pani mówi, że kupiła kiedyś samochód od pewnego małżeństwa i ten mężczyzna, od którego kupowała, dowiedział się, że ona jest manikirzystką. No to postanowił wykorzystać to i mówi do mnie: wie pani co, a dlaczego z hybrydą nie można zmywać naczyń? Na co ja bez namysłu większego: przecież można. I teraz wyobraźcie sobie wzrok jego żony, kiedy się dowiedział. Kiedy to usłyszała. Przepiękna historia, naprawdę. Także panowie, od tej pory pamiętajcie, z hybrydą można zmywać naczynia. W zasadzie chyba z hybrydą można robić absolutnie wszystko. Chodzi o te paznokcie, jakby ktoś tam jeszcze nie domyślił. No to teraz przed nami kalendarium muzyczne w Radiu Rodzina. Zapinamy pasy, odpalamy nasz wehikuł czasu muzyczny.

6 września 1946 roku w Krakowie na świat przyszedł Jacek Zieliński, wokalista, kompozytor i skrzypek, założyciel grupy Skaldowie. Muzyk był wielokrotnie nagradzany za swoje osiągnięcia artystyczne. W 2006 roku otrzymał złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis, a w 2014 roku Złoty Krzyż Zasługi za osiągnięcia artystyczne.

1975 roku Glen Campbell rozpoczął pierwszy z dwóch tygodni przewodzenia na amerykańskiej liście piosenką Rhinestone Cowboy. Kompozycja została ogłoszona piosenką roku 1975.

6 września 1946 roku urodziła się Hanna Zagorowa, piosenkarka. W 1966 roku rozpoczęła współpracę ze znaną ostrawską grupą muzyczną Flamingo, z którą realizowała nagrania dla miejscowej rozgłośni radiowej. Z formacją również nagrała swój pierwszy autorski singiel.

W 2007 roku w wieku 71 lat zmarł Luciano Pavarotti, śpiewak operowy. Począwszy od roku 1961, kiedy to miał miejsce jego debiut, kariera Pavarottiego rozwijała się, by wkrótce osiągnąć miano jednego z najpopularniejszych tenorów wszechczasów. Występował w największych operach na świecie.

6 września 1967 roku urodziła się Macy Gray, piosenkarka soul i R&B. Obdarzona charakterystycznym, chrapliwym głosem artystka, to jedna z największych osobowości muzycznych światowego formatu.

1943 roku urodził się Roger Waters, wokalista i kompozytor. Waters przez prawie 20 lat był liderem zespołu Pink Floyd. Później rozpoczął solową karierę.

0: pani umie grać już w jojo. Gdy raz spróbujesz tej najnowszej manii, piękna pani, będzie także pasją twoją jojo.
1: 6 września 1982 roku urodził się Marcin Masecki, pianista i kompozytor. Regularnie koncertuje, wydaje, komponuje i angażuje się w nieszablonowe projekty. Wspólnie z Janem Emilem Młynarskim stworzył jazz band, ożywiający przedwojenny dorobek polskiej piosenki.

To była grupa In Excess na antenie Radia Rodzina. 38 minut po godzinie 14, a kolejną artystkę zapowie, można powiedzieć, sam Grzegorz Braun. Wczoraj razem ze swoją całą rodziną prawie był na koncercie pani Zuzanny Grabowskiej, szerzej znanej i rozpowszechnianej jako Sanach. I podobno bawił się doskonale w czapeczce z Gwiezdnymi Wojnami, był zachwycony artystką i na koniec w swoich mediach społecznościowych napisał tak: jeszcze Polska nie zginęła, póki Sanach śpiewa. No to niech śpiewa.

Chris Ria nam pięknie zagrał swój utwór Auberge na antenie Radio Rodzina. 6 minut do godziny 15. Nawet żona do mnie zadzwoniła jakiś czas temu z niepokojem, bo tu, że w radiu to człowiek wszystko niby wie. Co to tam do nas wleciało z tej Białorusi, bo tutaj jakieś komunikaty były, takie trochę lekka panika się pojawiła. No i proszę bardzo, już wiadomo, co wleciało. Otóż było to duże stado ptaków. To wychwyciły radary, bo się już w końcu wyjaśniło. Także czasami troszkę spokoju jest naprawdę jak najbardziej wskazane. A dobra wiadomość jest dla tych, którzy kochają książki. Olga Tokarczuk napisała kolejną. Świata jest za dużo. I to będzie jedno z najważniejszych wydarzeń literackich 2026 roku. Czyli będziemy gospodarzem premiery tejże powieści. 700 stron, także na jesień i zimę na pewno wystarczy. I będzie można spotkać się również noblistkę. Od 9 będzie można dostać takie podwójne zaproszenie. Zasady dystrybucji bezpłatnych wejściówek wyglądają także na jedną osobę dwie sztuki we Wrocławskim Domu Literatury, Muzeum Pana Tadeusza, Narodowym Forum Muzyki i w Mediatece będzie można od 9 września dostać takie zaproszenie, jeżeli ktoś ma ochotę sobie tam pójść i spotkać się z Olgą Tokarczuk. Polecamy, a my zapraszamy już za chwilkę, za 4 minuty na koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Zbliża się godzina 15, a zatem zapraszam już serdecznie, łączymy się i będziemy transmitować dla Państwa koronkę do Bożego Miłosierdzia prosto z Łagiewnik.

Żołnierze, uplótłszy koronę z cierni, włożyli mu ją na głowę i okryli go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do niego i mówili: witaj, królu żydowski, i policzkowali go. Miłosierny Jezu, gdy zegar wybija godzinę trzecią, stajemy w duchu pod krzyżem i rozmyślamy o Twej bolesnej męce. Po ubiczowaniu byłeś cały poraniony, osłabiony i wyczerpany. Po Twoim ciele spływała krew. Właśnie wtedy rzymscy żołnierze, którzy słyszeli, że jesteś królem Żydów, zadrwili z Twojej królewskiej godności. Urządzili szyderczą koronację. Upletli koronę z kolczastych cierni i siłą włożyli ją na Twoją głowę. Okryli Cię płaszczem purpurowym, a do ręki włożyli trzcinę, jak królewskie berło. Przy tym bijąc Cię i plując w twarz, szydzili z Twej godności królewskiej. A przecież Ty sam potwierdziłeś wobec Piłata, że jesteś królem, ale Twoje królestwo nie jest z tego świata. Tytuł tej winy wypisano na tabliczce i zawieszono na krzyżu nad Twoją głową: Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Jesteś królem wszechświata. Masz władzę nad życiem i śmiercią, nad wszystkim, bo jesteś Bogiem. Po swoim zmartwychwstaniu królujesz w ludzkich sercach. Dlatego pragniemy prosić Cię słowami, których nas nauczyłeś: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy Cię, aby wszyscy ludzie szczerze Cię kochali i pełnili Twoją wolę. Prosimy o nowe powołania do służby w Kościele, aby dobra nowina dotarła aż na krańce ziemi i by usłyszał ją każdy człowiek. Niech wszyscy ludzie poznają, że prawdziwie jesteś królem każdego serca, królem miłosierdzia.

0: żebym się choć jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa, wołała kobieta cierpiąca na krwotok. Dzisiaj my, Panie, pragniemy również zbliżyć się do Ciebie z ufnością i prosić Cię za wszystkimi, których powołałeś do wyłącznej służby swojej, a którzy Cię zdradzili i porzucili, aby nie odkładali czasu nawrócenia. Dodaj siły osłabłym na duszy i ciele, by nie ustawali w czynieniu dobra i nie zniechęcali się trudnościami. Prosimy Cię za naszymi rodzinami, przyjaciółmi i tymi, którzy nam dobrze czynią dla imienia Twego, by mieli w sobie Twoją radość, bo jak powiedziałeś, więcej jest radości w dawaniu, aniżeli braniu. Przywróć zdrowie chorym i cierpiącym. Bądź towarzyszem dla samotnych, opuszczonych i porzuconych. Pomóż w pojednaniu osobom skłóconym, a szczególnie rozbitym rodzinom, aby zapanował w ich sercu pokój i przebaczenie. Wzmocnij ufność konających, a szczególnie tych, którzy nie spodziewają się swej śmierci. Wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu w tym sanktuarium oraz w sercach pielgrzymów i osób, które łączą się z nami w modlitwie przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił na piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
3: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor, Jesucristo. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión,
4: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion.
5: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.
6: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na Jego bolesnej męki, na Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki,

0: Radio Rodzina. Więcej słońca.
1: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Reklama.
1: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, ukośnik oferty pracy.
2: Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Chrzanowskiego. Prace obejmują blisko 650-metrowy odcinek ulicy od Wincentego Pola do Filomatów. Powstają nowa nawierzchnia i chodniki, wyniesione skrzyżowanie, odwodnienie i zbiorniki retencyjne. Przebudowywana jest także infrastruktura podziemna i oświetlenie. Wykonawca zapewnia dojazd do posesji, jednak kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami oraz czasowymi ograniczeniami w parkowaniu. Prace potrwają do pierwszego kwartału 2027 roku. Ich koszt to ponad 11 milionów złotych. Prosimy o ostrożność, cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji inwestycji. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
0: Reklama.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Mam,

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Braterskie upomnienie jest wyrazem miłości, przypomniał papież, nawiązując do dzisiejszej Ewangelii. Leon XIV ponowił apel o zakończenie wojny na Ukrainie. W Radomiu ustanowiono drugie na świecie sanktuarium błogosławionego księdza McGivney'a, założyciela rycerzy Kolumba. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Przed południową modlitwą Anioł Pański papież mówił dziś o wzajemnej miłości, która wyraża się w trosce o dobro drugiego człowieka i która czyni ludzi bardziej wolnymi i zdolnymi do odpowiedzialności.
2: Jezus wskazuje każdej wspólnocie chrześcijańskiej przynajmniej dwa sposoby praktykowania wzajemnej miłości. Pierwszy polega na tym, by nauczyć się upomnienia braterskiego. Jest to delikatna i zbyt często zapomniana sztuka, która wymaga szczerości oraz zachowania kolejnych etapów. Jest też drugi sposób praktykowania braterskiej miłości, który według Jezusa przemienia nawet modlitwę. To dochodzenie do zgody. Nie tylko wtedy, gdy pojawia się konflikt, lecz także po to, by wspólnie prosić Boga o jakiś dar.
1: Z kolei pozdrawiając wiernych, papież ponowił apel o zakończenie wojny na Ukrainie.
2: Z bólem śledziłem doniesienia o brutalnych atakach, które w ostatnim czasie dotknęły wiele miast i obiektów infrastruktury cywilnej na Ukrainie, powodując śmierć niewinnych osób. Moje serce łączy się z cierpieniem ludności, która od lat żyje w niepokoju i lęku. Ponawiam apel o położenie kresu przemocy, zaprzestanie zniszczeń oraz otwarcie serc na dialog i pokój. Mam nadzieję, że wysiłki podjęte w tych dniach na rzecz wznowienia negocjacji przyniosą konkretne owoce i otworzą przestrzeń dla dyplomacji.
1: Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Radomiu został ustanowiony drugim na świecie sanktuarium błogosławionego księdza Michaela McGivney'a, założyciela rycerzy Kolumba. Pierwsze znajduje się w amerykańskim New Haven, gdzie jest on pochowany i gdzie w 2020 roku odbyła się jego beatyfikacja. Uroczystością w Radomiu przewodniczył dziś biskup radomski Marek Solarczyk, a o znaczeniu tego wydarzenia mówi ksiądz Wiesław Lenartowicz, kapelan stanowy rycerzy Kolumba w Polsce i proboszcz parafii, na terenie której powstało sanktuarium.
3: Dla nas jest to niezmiernie ważne wydarzenie. Teraz będziemy mogli pielgrzymować tutaj w Polsce, no, do Radomia, gdzie, jak mówimy, bije serce rycerstwa. Jak jestem przekonany, będą także odbywały się najważniejsze wydarzenia w działalności i życiu rycerzy w naszym kraju. I nie tylko, bo dla krajów sąsiednich także jest to bardzo ważne miejsce.
1: Uroczystości o międzynarodowym znaczeniu odbyły się dziś także w Polskim Sanktuarium Narodowym na Kalenbergu w Austrii, gdzie upamiętniono 343. rocznicę odsieczy wiedeńskiej oraz 43. wizyty Jana Pawła II. W obchodach wzięła udział pierwsza dama Marta Nawrocka, a mszę świętą koncelebrowali m.in. biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz i arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, mówi ksiądz Roman Krekora, rektor sanktuarium.
4: Kalenberg prawie od 120 lat jest takim miejscem, które nie tylko łączy Polaków, ale też te wszystkie kraje Europy Środkowej. Jest takim sanktuarium duchownym, bym powiedział, tej dzisiejszej, Trójmorza dzisiejszego. Ten akurat kościół nawiązuje do naszego wkładu w dziedzictwo Europy, w kulturę europejską. Dlatego mamy z czego być dumni.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Tu Radio Rodzina.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Witam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Wszechczasów Muzycznych Darów. Z tej strony Robert Friedrich, czyli Lica. Pozdrawiam.
3: Nazywam się Darek Malejonek, słuchacie Muzycznych Darów i pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco.
4: Nazywam się Tomasz Budzyński, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
5: Mówi Robert Drężek z zespołu 2M23, Armia, Deus Meus i tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Muzycznych Darów.
6: Witajcie moi ulubieni słuchacze. Mówi mnie tak Szcześniak i pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają Listy Przebojów Muzycznych Darów.
7: Dzień dobry, tu mówi Anna Maria Jopek. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Muzyczne Dary. Jestem z wami.
8: Pozdrawiam słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary. Litka Pospieszalska.
9: Cześć, tutaj Anne-Marie i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
10: Cześć kochani, z tej strony Kasia Dąbrowska, serdecznie was pozdrawiam i życzę pięknego dnia.
11: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary. Marcin Styczeń.
12: Pozdrawiam, słuchacie Listy Muzyczne Dary Salsolo.
13: Adam Krylik, Jacek Wąsowski, zespół Chillimy. Pozdrawiamy serdecznie słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
14: Cześć, mój niek Staszczyk, T-Love. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary. Trzymajcie się, pozdro.
15: Pozdrawiam słuchaczy David McDonald.
16: Pozdrawiam serdecznie słuchaczy suplementu do Listy Muzyczne Dary. Tutaj dzieją się naprawdę grube rzeczy. Arkadio.
17: Cześć, tutaj Tał. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Muzyczne Dary.
18: Cześć, tu Grzegorz Bociański z zespołu Katolika Front. Pozdrawiam słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary i suplementu tejże listy.
19: Tu Maciek Balcar. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
20: Mówi Natalia z Lethimran. Zapraszam do słuchania.
21: Suplement do Listy Przebojów Muzyczne Dary otwiera swoje podwoje. Przed mikrofonem Dariusz Ciszewski. Program realizuje Marcin Gębuś. Drodzy Państwo, zapraszamy Państwa na niezwykłe minuty. Niezwykłe minuty. Zaczniemy od cudów. Absolutnie tak. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, a akurat program powstaje w tych okolicznościach, to są pierwsze chwile września. Jasna Góra wspomina moment, kiedy to leciały 3 bombowce na Jasną Górę, miały ją zbombardować, zrównać z ziemią. Zachowały się na ten temat bardzo poważne przesłanki, które zbiera archiwista jasnogórski, ojciec Melchior Królik. I poprosimy go na chwilę na antenę, aby przybliżył nam sytuację, która miała miejsce przed 87 laty, dokładnie. Zapytam ojca Melchiora spoza czasu i przestrzeni. Ojcze, czy rzeczywiście Niemcy hitlerowskie chciały zbombardować Jasną Górę?
22: 2 września 1939 roku hitlerowcy usiłowali zburzyć Jasną Górę. Posłuchajmy relacji pana Stanisława Biegalskiego. Ona jest umieszczona w tej księdze Cuda i Łaski, zdziałane za przyczyną Jasnogórskiej Matki Bożej dawniej dziś. I od strony 337 fragment przeczytam, jak pan Biegalski spotkał się z jedną panią, pracował w Niemczech i prosi, żeby mu poczęstowała go śniadaniem. Zaprosiła go, ale mówi, mogę tylko dać ci herbaty, bo sami nie mamy żywności. I wtedy właśnie wywiązała się rozmowa. Niemka mówi tak, syn mój należał do SS i kiedy się zapisał, kazano mu, aby znikły wszystkie obrazy religijne z domu. Więc powiedział, mamo, jeżeli nie schowasz obrazu, będę go musiał zniszczyć. Więc schowałam ten obraz za szafę i pan Biegalski właśnie to zauważył. Mówi, dlaczego pani trzyma obraz religijny za szafą? Mówi, ma pan rację, rzeczywiście powinnam już dawno go wyjąć i powiesić na swoim miejscu. Ale to się tak zaczęło. Syn utracił zdrowie, ale odzyskał wiarę. A jak to się stało? On opowie panu sam, ponieważ lepiej to wie. I zawołała syna z drugiego pokoju. Syn przyszedł do kuchni przy pomocy kul i opowiedział bardzo szczegółowo historię trzeciej eskadry bombardowej lecącej na Jasną Górę w dniu 2 września 1939 roku. I mówi tak. Będąc lejtnantem lotnictwa wojskowego formacji SS, zgłosiłem się na ochotnika do eskadry, której celem było zbombardowanie kościoła z obrazem Szwarce Madonna w Częstochowie w dniu 2 września 1939 roku. Zażądali ochotników dlatego, ponieważ dwie poprzednie eskadry na skutek sabotażu czy dywersji nie wykonały tego zadania. Postanowiliśmy wykonać to zadanie za wszelką cenę, gdyż taki był rozkaz naszego dowództwa SS. Zaraz po wystartowaniu lot odbywał się normalnie. Gdzieś w połowie trasy stery nasze zaczęły działać samoczynnie. I zauważyłem, że wszyscy lecą w różnych kierunkach, trzy samoloty, każdy w innym, nie osiągając celu. Ja wylądowałem w Czechosłowacji na Kartoflisku z braku benzyny. O losie kolegów nic nie wiem. Wiem, że kaleką będę do końca życia, ponieważ z Bogiem nie wolno walczyć. To moje kalectwo jest dla mnie cudem odzyskania wiary. Na tym kończy się opowiadanie Stanisława Biegalskiego o cudzie. I kiedy opublikowano to w naszej Jasnej Górze, więc wówczas otrzymaliśmy list pana Tadeusza Bińkowskiego potwierdzający. Przewielebny ojcze pisze do przeora. Nawiązując do miesięcznika Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej nr 2 z roku 1984 na stronie 59, znalazłem artykuł pod tytułem Opis cudownej obrony Jasnej Góry w dniu 1 i 2 września 1939 roku. Stwierdzam, że wypowiedź Stanisława Biegalskiego jest zgodna, bowiem w czasie wojny ta informacja dotarła do mnie w następującej formie. Potwierdza ją. Od roku 1940 zostałem wysłany na roboty przymusowe do Niemiec. Początkowo pracowałem w Jeleniej Górze, natomiast po półrocznej pracy zostałem przeniesiony do fabryki samolotów w Erfurcie. Na przełomie 1940-41 roku zwróciło się do mnie dwóch oficerów lotnictwa, jeden z nazwiska Sebich, a drugiego nazwiska nie pamiętam, z zapytaniem, czy znam klasztor jasnogórski w Częstochowie. Zwróć uwagę, to jest inne zupełnie źródło. Czy znam klasztor jasnogórski w Częstochowie? I prosili mnie o informację. W trakcie mojego opowiadania o klasztorze jasnogórskim dowiedziałem się, że jeden z jego kolegów poleciał celem zbombardowania klasztoru. Nie wykonał tego zadania, bowiem nie trafił na miejsce wskazane i zmuszony był do zrzucenia bomb w pole, bowiem nie wolno mu było lądować z uzbrojonymi bombami. Po wylądowaniu niestety nie wiem, gdzie wylądował. Dany pilot stwierdził, że jest pozbawiony władzy w nogach. Pytający mnie, chociaż byli ateistami, sami stwierdzili, że to był cud, że nie można trafić na klasztor i zbombardować. Tyle z moich refleksji, które zostały dzięki waszemu miesięcznikowi odświeżone w mojej pamięci. Trzecie źródło, zupełnie niezależne, to jest relacja pani profesor Heleny Mańko z Częstochowy, mieszkającej przy ulicy Jasnogórskiej 71-3. Tam już nikt nie mieszka z tej rodziny, wymarli wszyscy, ale ja znałem osobiście, była przez pewien czas moją penitentką, ona i jej córka, więc bardzo rzetelna osoba, wiarygodna i ona właśnie również dwukrotnie złożyła zeznanie. W godzinach rannych rozgłośnia we Wrocławiu, sławny już i znany z kilku antypolskich przemówień, tak zwany Teofilek, zapowiada, że pochód 3 września, że pochód Niemców na ziemi polskiej nie napotyka na żadne przeszkody. Właśnie tak ogłoszono oficjalnie w języku niemieckim i polskim. Właśnie zbombardowano klasztor jasnogórski, który wraz z Szwarcem Madonna leży w gruzach. Wysyłając eskadry już od razu byli pewni i nadali wiadomość. I pisze pani profesor, jak piorun z jasnego nieba uderzyła nas ta wiadomość. Więc nie ma już Polski. A skoro Jasna Góra runęła, więc żyć już nie warto. I ze schronienia wyszli pod kulę. Już im obojętne było. Nie ma Polski, nie ma Jasnej Góry, nie ma po co żyć. Taka reakcja. Taka była reakcja, kochani, patriotyczna. Transmisję, pisze dalej pani Helena, słyszało kilka osób. Ręczę za jej wiarygodność. I kończy dalej, jak już wrócili z tej ucieczki, z ukrywania się i patrzą, a widzą wieżę z daleka. Buch na kolana. Matko Boża, dzięki ci, że jesteś, bo jeżeli ty jesteś na Jasnej Górze, to i będzie Polska. Niech wystarczy, kochani, to z Księgi Jasnogórskiej Cudów i Łask. Mamy relacje ludzi z trzech różnych źródeł, którzy o tym mówią, że Niemcy jednak chcieli zbombardować Jasną Górę, ale ona nas wybroniła, bo wiedziała, jakie przyjdą czasy, bo wiedziała, że bez niej nie dalibyśmy sobie rady, bo wiedziała, że jest nam dana ku pomocy i obronie.
21: Bardzo dziękujemy ojcu Melchiorowi Królikowi za przytoczenie tych świadectw, trzech niezależnych. Proszę podawać dalej, bo to jest wielki cud, o czym się mało mówi. Szkoda, że nie powstają filmy na ten temat, które by obrazowały tego typu rzeczy. Tyle jest hejtu, chłamu, nie wiem czego jeszcze, w obiegu publicznym. A to, co stanowi o naszej sile, jest nieprezentowane. Warto byłoby, gdyby ktoś rzeczywiście zrobił porządny film i na temat II wojny światowej, i na temat tego, w jaki sposób Polska się broniła i broniła innych, i na temat czasów tuż powojennych, drugiej okupacji, okupacji drugiego totalitaryzmu, gdzie walczyli niezłomni. Może kiedyś powstanie taki film rzeczywiście z prawdziwego zdarzenia. Życzylibyśmy sobie tego bardzo w kontekście Jasnej Góry. Królowa nasza Polski od harmat silniejsza, to jeszcze z czasów potopu. A tutaj, proszę bardzo, żaden z tych samolotów nie doleciał. Stery zaczęły działać samoczynnie. Mamy świadectwa i to z Niemiec. Jeszcze raz dziękujemy ojcu Melchiorowi. Teraz Piotr Nagiel w utworze Ufam Ci, bo jakżeby inaczej. A za chwilę, proszę państwa, będziemy mieli powrót do nowości. Nowości w całości. Nowości w całości. Były aż trzy w tym miesiącu, który minął, w miesiącu sierpniu. I potrójny triumf zespołu Marcina Wargockiego i utworu Jesteś. To z nami już za chwilę. Teraz Piotr Nagiel, Ufam Ci.

0: Ach, i ta salwa światła na koniec. Ufam ci, bo autor tego utworu był po tamtej stronie. Przeszedł śmierć kliniczną, wrócił i dlatego z takim zaufaniem podchodzi do każdego dnia. Piotr Nagiel, serdecznie go pozdrawiamy. Jezu, ufam tobie, jeszcze można było zakrzyknąć. Ze szczęścia i z zaufania oczywiście. Drodzy Państwo, tak jak obiecałem, trzy nowości w całości z prezentacją, to będzie rzeczywiście rarytas. Wybrałem dla Państwa te nowości, które w tym miesiącu minionym, czyli w sierpniu, do nas przyszły za sprawą Marcina Kwaśnego z filmu Odzyskany, Wioli Brzezińskiej, która śpiewa piosenkę Historia pewnego dzieciństwa. Oni będą z nami za chwilę na antenie. Naprawdę się cieszymy, że będziemy mogli powrócić do tego czasu, kiedy ten utwór i film powstał. To miesiąc sierpień, miesiąc trzeźwości, święty Maksymilian Maria Kolbe, patron trzeźwości. Oczywiście, że mamy sierpień za sobą, ale drodzy Państwo, walkę o trzeźwość mamy ciągle na uwadze. Więc myślę, że bardzo warto, chociaż film Odzyskany nie tylko o trzeźwości i o wychodzeniu z alkoholizmu jest, ale o przebaczeniu przede wszystkim. O tym za chwilę sam Marcin Kwaśny i Wiola Brzezińska. Będzie też druga nowość, czyli to będzie Jerlam i Messiah w utworze Pytania i piękny utwór Agnieszka Cudziech śpiewa Boskie Serce Jezusa o Milejczycach, o filmie Najświętsze Serce. No rzeczywiście, fantastyczna sprawa. I będzie z nami ksiądz Sylwester Gaworek. Utwór Jesteś trzykrotnie triumfował na liście przebojów muzycznych Dary w ostatnich notowaniach. Utwór Jesteś trzykrotnie triumfował, przypomnę, i na ostatnim, jednym z ostatnich 1285 notowaniu był z nami ksiądz Sylwester Gaworek. Przypomni nam się i oczywiście usłyszymy te utwory w całości. Zapraszam serdecznie. Januszu, cieszymy się, radujemy się.
1: Dareszku, cieszymy się niezmiernie.
0: Niezmiernie się cieszymy z tej premiery dziś listy przebojów muzyczne Dary. Gościmy na łamach Radia Jasna Góra, Radia Niepokalanów, Radia Rodzina Wrocław, Radia Via Rzeszów, Radia Bobola Londyn, Radia Chrystusa Króla Liverpool. Aktora, człowieka, który też przeszedł wiele. Marcin Kwaśny z nami. Witam serdecznie.
2: Witam serdecznie. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
2: Przed nami, ja się cieszę, że film, który zrobiłem już nie jako aktor, tylko jako reżyser, film Odzyskany, wejdzie w dniu rocznicy śmierci Maksymiliana, 85. rocznicy, czyli 14 sierpnia, do kin też w miesiącu trzeźwości, a Maksymilian jest także patronem trzeźwości, więc z tego się bardzo cieszę i zachęcam Państwa do pójścia na film Odzyskany do kina.
0: To będziemy mieli teraz drugą premierę, mianowicie Wiola Brzezińska, która jest bardzo dobrze znana z listy przebojów muzycznych Dary, z muzycznych darów w programie, w którym Pan jest gościem aktualnie. Nie? Wiola Brzezińska powraca na scenę, bo też się dowiedziałem, że Wiola planuje jakiś projekt płytowy i to jest jej, że tak powiem, entrée. Znakomicie, że w taki sposób. Więc mamy nagranie przygotowane Wioli. Może pan zapowie ten utwór? Będzie miał pan przywilej.
2: Wiola Brzezińska, Robert Jansson, Historia pewnego dzieciństwa. Wiola napisała tę piosenkę ku czci nieżyjącego taty.
0: Super. To słuchamy.

0: A my dla Państwa mamy super niespodziankę, bo to z nami Wiola Brzezińska w osobie własnej. Wiolu, witaj serdecznie. Trzy reflektory, co najmniej jak na wideoklipie, skierowane teraz na Ciebie. Mikrofon Twojego telefonu zamienia się w mikrofon radiowy i słuchamy Cię z uwagą. Mamy premierę podwójną i filmu. Przed chwilą Marcin Kwaśny.
1: I dawno Cię nie było
0: u nas. Zobacz, nawet Janusz Jaina Iwański tutaj jest mocno przejęty całą tą historią. Słuchamy Cię, Wiolu.
2: Dzień dobry, witam Was w studio i Państwa przed odbiornikami wszelakiej
0: Witaj.
2: Było miło mi bardzo po latach do Was wrócić.
0: Bardzo się cieszymy. Wracasz z historią pewnego dzieciństwa i z premierą piosenki do filmu Odzyskany Marcina Kwaśnego.
2: Dokładnie tak. No bardzo mi miło. Tę piosenkę, tak jak Marcin wspomniał, napisałam dla mojego taty już parę lat temu, tak naprawdę, z Robertem razem, z Robertem Jasonem. I piosenka ta, cieszę się bardzo, że została też wybrana do tego, żeby w finałowej scenie zaistniała w filmie i na końcu na napisach, więc jestem bardzo z tego powodu szczęśliwa, ponieważ jak już wiecie, ta piosenka też niesamowicie wpisuje się w kontekst tego filmu i w samą fabułę. Opowiada dokładnie o chorobie alkoholowej, a mój tato też był osobą uzależnioną, więc tylko Pan Bóg może tak połączyć te sprawy, żeby to wszystko super korelowało ze sobą i te piosenka. Jeszcze tego filmu nie widziałam, ale z tego, co mi opowiadali znajomi, właśnie m.in. Robert Jansson, bo już go widział, i reżyser filmu Adam Grabolus, to już wiem, że bardzo dobrze pasuje do tego filmu.
0: Pięknie, bardzo się cieszymy, że w taki sposób powracasz na scenę. Piękny jest też klip do tego, jest już w zestawieniu ten utwór. Zapraszamy do naszego wnętrza, naszej strony muzycznedary.pl, zakładka głosowanie. No i cóż, w takim razie czyń honory domu. Wiolu, i zapowiedz ten utwór, zaproś do głosowania. Jednocześnie szykuje nam się premiera warszawska, tak? Jutro tego filmu, na której będziesz.
2: Tak, dokładnie. Jutro jest premiera, na którą też jestem zaproszona, i premiera w kinie Wisło, taki pokaz przedpremierowy, jeszcze bez oficjalnej publiczności, bez widzów, ale no, cieszę się bardzo, że będę mogła wreszcie zobaczyć ten film na żywo.
0: Super.
2: Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do kin.
0: Aha.
2: Myślę, że naprawdę warto zobaczyć to kino. Wierzę w to głęboko, że bardzo wartościowe.
0: Tak.
2: W zalewie wszelakiego badziewia. A poza tym gorąco zapraszam do głosowania na naszą wspólną piosenkę, która jest mi bardzo droga i mam nadzieję, że Państwu również się taka stanie.
0: Wiola Brzezińska, historia pewnego dzieciństwa. Serdecznie też zapraszamy Państwa do głosowania jak najbardziej. No i myślę, że to będzie jakieś otwarcie większego Twojego projektu, czego Ci serdecznie życzymy.
2: Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że to się ziści.
0: Wiola Brzezińska była z nami. Dużo dobra. Pozdrawiamy Ciebie, Twój dom, z Bogiem.
1: Czekamy na piosenki.
0: Tak jest.
2: Dziękuję pięknie. Pozdrawiam Was serdecznie. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
0: Z Bogiem, papa.

Przebaczam ci. Jakie to ważne. Przebaczenie. O przebaczeniu też będziemy mieli dla Państwa piosenkę. Maleo, nowy plan. Przebaczenie to plan. Mamy taką wspaniałą piosenkę, ale ten utwór też jest o przebaczeniu. Film też jest o przebaczeniu.

0: A teraz nowość.
1: Byłem gdzieś daleko stąd, słuchaj.
0: No i wróciłeś.
1: Oczywiście, tak jest, nowość.
0: Jerlam i Messiah.
1: Proszę bardzo.
0: Pytania.
1: I mamy?
0: Jest Maciej z nami,
1: Maciek,
0: halo?
1: Maciek, halo.
2: Cześć, cześć, witajcie.
0: Cześć, witaj Maćku. No, powiedz, o co pytasz w tym utworze, kogo pytasz i jakie otrzymujesz odpowiedzi?
2: No, zagłębiamy się tutaj duchowo. Numer bardzo, bardzo mistyczny. Wtedy mamy dobre akurat odpowiedzi po zadanych pytaniach w tym numerze, bo utwór już miał swoją premierę w maju.
0: Aha.
2: Bardzo nam miło, że możemy dzisiaj zadebiutować u was.
0: Tak jest.
2: No, utwór jest bardzo taki zmuszający wręcz do poszukiwania wartości w głębi siebie. No jak i rozmawialiśmy poza anteną, no kurczę, pytania, czy warto czerpać od tych, którzy kiedyś coś widzieli tysiące już lat temu, przed
0: tak
2: wiekami.
0: Jest. No i doszliśmy do Pawła, doszliśmy do Jana, apostołów oczywiście. Oni widzieli, słyszeli, a nawet dotykały ich ręce, tak jest w liście Jana. I rzeczywiście warto się powoływać na tych, którzy byli świadkami prawdy w osobie Chrystusa. No to jest niesamowite. A do tego pada tam kwestia, że idziemy po odpuszczenie grzechów. No rzeczywiście, tylko Jezus odpuszcza grzechy w spowiedzi, w sakramencie pokuty i pojednania.
1: I nie należy zapominać, że wszyscy upadamy. Nie ma takich, którzy nie upadają.
0: No i niesamowite jest to, bo tam chyba Messiah rapuje, że ten świat rzeczywiście skręcił w niebezpieczną stronę, więc tylko tu jest ratunek, gdzie prawda, przez duże P.
2: Fundamenty świata się chwieją. No nasz akurat tekst z naszej strony jest bardziej taki poetycki. On od siebie dodaje, mówi wprost, mówi dosadnie, że zaufał górze i no i generalnie to teraz jeździ po koncertach i głosi świadectwo, nie?
0: Pięknie, pięknie. Powiedz, jak to jest być człowiekiem, który ma bezpośrednią relację z Bogiem, bo to jest fantastyczne. Nawet usłyszeliśmy Toresa, który wystąpił z miną po zdobyciu Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, z miną zupełnie spokojną, mówił, że wszystko to zawdzięcza Bogu, bez egzaltacji, na zimno, na ciepło, na raz. No tak, no, to naprawdę, no, aż można przyklasnąć z tego powodu. To jest największe trofeum, dać medal, Puchar Świata Bogu, prawda?
2: Tak, no, ale to, wiesz, każde... Najpiękniejsze jest to, kiedy wiesz, oddajemy się temu wszystkiemu tak głęboko, tak dosadnie, że dziękujemy nie tylko za szczęście, które nas spotyka każdego dnia, ale za porażki.
0: Dokładnie, masz rację.
1: Po prostu tak dziękujemy jest. Najzwyczajniej na świecie za życie, które dostaliśmy, dzięki czemu możemy doświadczać tego wszystkiego.
0: Maćku, w takim razie czyń honory domu, no bo właśnie utwór zawitał na liście 1280 i liście Przeboje Muzyczne Dary.
1: A jesteś po raz pierwszy z nami.
0: Tak, jest.
1: Mamy nadzieję, że nie po raz ostatni. Tak, liczymy dokładnie na to, że będą kolejne piosenki. Okay.
0: Ale zapraszaj naszych słuchaczy do głosowania. Utwór jest już w zestawieniu w zakładce głosowanie, więc proszę bardzo, zapraszaj.
2: Oczywiście zapraszamy do głosowania, do sprawdzania internetowego. Numer jest na różnych, na wszelkich streamach. Jest klip na YouTube. Sprawdzajcie, zapraszamy. Chwała i pokój ludziom dobrej woli.
0: Okej, dobra. W takim razie zapowiedz jeszcze numer dla naszych słuchaczy i gramy go.
2: Jerlam, Messiah, pytania. Hej.
0: Pozdrawiamy, cześć, z Bogiem.
1: Cześć.

0: zagościł jako nowość utwór Boskie Serce Jezusa, który ma imprimatur Kościoła. To rzeczywiście wydarzenie. A z nami osoba, która wykonuje ten utwór głosem i sercem. Głosem i sercem. Agnieszka Cudzik, witaj serdecznie. Dzień dobry, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie, bardzo mi miło.
0: Za chwilę Państwo się o tym przekonają, chociaż wnikliwi słuchacze Muzycznych Darów w części suplementu wiedzą już dobrze, jak pięknie śpiewa Agnieszka Cudzik pięknym, białym głosem, unosząc nas w stronę najwyższych wartości. No, rzeczywiście pieśń Boskie Serce Jezusa jest wzbogacona scenami z filmów w warstwie teledyskowej. Najświętsze Serce jest modlitewnym czuwaniem przy sercu, które ukochało człowieka najmocniej. To Jezus Chrystus, który tak nas kocha. Ja myślę, że poczułaś tę miłość, Agnieszka.
1: Oj tak, poczułam bardzo. Myślę, że mogę tutaj powiedzieć, my tworzyliśmy ten utwór w takim dosyć trudnym czasie naszego życia, ponieważ umarła bardzo bliska nam osoba w trakcie, gdy właśnie tworzyła się ta pieśń, jej całokształt powstawał. I nie ukrywam, że to był trochę taki moment, kiedy ja nie do końca się zgadzałam z tym, że właśnie ta osoba umarła, bo to była bliska osoba i też bardzo młoda. I ten niesamowity tekst księdza Jerzego Jastrzębskiego tak mocno dotknął mojego serca. To zdanie, mów do mnie, do mego serca, we dnia, raz w nocy, gdy ja tak właśnie bardzo potrzebowałam wtedy bliskości Jezusa Chrystusa, Jego serca. Ono mnie uleczyło, po prostu ten tekst był tak dla mnie wyjątkowa, też muzyka Piotrka Pałki i ja też głęboko wierzę w to, że ta pieśń naprawdę zdziała wiele w życiu wielu ludzi, bo to nie jest jakaś prosta pieśń o miłości Jezusa Chrystusa, ona jest tak głęboka i tak dotykająca, że jestem przekonana, że nie tylko mojego serca tak mocno dotknęła.
0: Tak, za chwilę Państwo się o tym przekonają. Dodajmy jeszcze bardzo ważną okoliczność powstania tej pieśni, to ustanowienie Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w parafii w Milejczycach. Przepiękna miejscowość, przepiękny kościółek, gdzie dzieją się niesamowite cuda. Rozmawialiśmy o tym z Grzegorzem Kasjaniukiem. Być może najstarszy obraz na świecie Najświętszego Serca Pana Jezusa, dobrego pasterza. No to jest naprawdę, te okoliczności, które się te zbiegają w jeden projekt, są naprawdę niesamowite.
1: No właśnie, to jest wyjątkowe, że my też jakby chcemy szukać tych cudów po całym świecie, a mamy ich tak blisko,
0: prawda?
1: Okazuje się. Ja dzięki tej pieśni, nie ukrywam, dopiero dowiedziałam się o tym miejscu i to też jest właśnie wyjątkowe, jak wielkie zadanie ma ta pieśń teraz, żeby właśnie opowiadać nie tyle właśnie to o miłości Jezusa Chrystusa tak ogólnie, ale właśnie dokładnie o tym miejscu, że w Milejczycach dzieją się tak niesamowite rzeczy, a myślę, że nie wszyscy o tym wiedzą i teraz pewnie się dowiedzą.
0: No właśnie o to chodzi.
1: No właśnie.
0: Też za sprawą tej pieśni, która już zaczyna wybrzmiewać na naszych antenach muzyczno-darowych. No i jeszcze jedna istotna kwestia dotycząca tego utworu, mianowicie warto powiedzieć o tym z całym naciskiem, że właśnie ta pieśń towarzyszy filmowi Najświętsze Serce, wplecione są, jak już mówiłem na początku, sceny z tego filmu. Setki tysięcy osób zobaczyło ten obraz i rzeczywiście ogrom nawróceń i doświadczeń tego, co związane z dotknięciem Najświętszego Serca Pana Jezusa przy tej okazji jest wszelki.
1: To jest niesamowite, jak ja jestem wdzięczna, że zostałam postawiona w takim miejscu, że właśnie poprzez muzykę możemy opowiadać o miłości Pana Jezusa, ale właśnie te obrazy też mam przed sobą tutaj, ten fragment, który jest pokazywany z tego filmu, są niesamowite. Trochę tak jak Pasja, którą możemy oglądać, ale właśnie te sceny są niesamowite i też to też jest niebywałe, że my tworząc ten utwór nie widzieliśmy tych scen. A gdy połączyli to właśnie wydawnictwo Rafael, okazało się, że no Duch Święty nas mocno prowadził, bo właśnie to brzmienie takie starogreckie, te melodie, te melizmaty bardzo pasowały się w te obrazy, które możemy oglądać też właśnie już na ekranie.
0: Rewelacja, Agnieszko. Pozdrawiamy serdecznie autora słów już wymienionego. Jeszcze przypomnimy, ksiądz dr Jerzy Jastrzębski, znany też z naszej anteny. Piotr Pałka, kompozytor, no twój mąż, Piotr Cudzik, który znakomicie produkował muzycznie to nagranie. No wspaniały aparat wykonawczy i ten, który odpowiada za całość produkcji muzycznej. Serdecznie pozdrawiamy Dom Cudzichów. Z całego serca was pozdrawiamy. No i zapowiadaj utwór, zaproś do głosowania, Agnieszko. Czyń honory domu.
1: Jeśli ktoś znajomy słucha i spodobała mu się ta pieśń, no bardzo będzie nam miło, jeśli zagłosujecie, a ja już za chwilkę będę właśnie dalej rozsyłać w świat informacje i niech ta pieśń działa cuda.
0: Dokładnie tak. Pozdrawiamy jeszcze raz i dziękujemy za to, że śpiewasz sercem. No. Agnieszka, dużo
1: bardzo.
0: Dobra.
1: Dziękuję, wszystkiego dobrego.
0: Dużo światła wysyłamy tu z Jasnej Góry do was. Słuchamy
1: dziękuję
0: zatem.
1: Dziękuję bardzo.
0: Również dziękujemy. Z Bogiem.

0: Marcina Wargockiego utwór zatytułowany Jesteś.
1: A słuchajcie, to... mamy, będziemy mieć gościa,
0: trzeci
1: księdza?
0: Raz, że... Oczywiście, nie, autora słów.
1: Sylwestra?
0: Ksiądz Sylwester Gaworek.
1: A no właśnie, halo? Jest z nami, halo, halo.
0: Witamy księdza, halo, szczęść witam. Boże.
2: Tutaj muzyczne dary.
0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
2: Muzyczne dary.
0: Księże Sylwestrze, przyznajemy taki trofeum dźwiękowe w postaci złotego gongu i telefonujemy do zwycięzców. Dziś tym triumfującym jest...
1: Obronionym.
0: Tak, po raz trzeci z rzędu. Utwór Jesteś i właśnie ksiądz Sylwester, który jest z nami, ksiądz Sylwester Gaworek, jako autor słów, otrzymuje dla całego zespołu ten oto złoty gong.
1: Mam nadzieję, że dobiegło do uszu.
0: Tak jest. Co ksiądz na to?
3: Słyszałem.
0: Utwór jest piękny. Pokazuje nam pewną nieuchwytność Boga, a jednocześnie Jego obecność. Proszę nam wytłumaczyć, bo ksiądz jest poetą, a jednocześnie zawarł tak pięknie tę sentencję. Słuchamy.
3: No nie wiem, czy mogę się nazwać poetą, tak trochę przy okazji. Halo?
0: Tak, tak, słyszymy księdza,
3: tak,
0: dobrze.
3: Przy okazji piszę wiersze od czasu do czasu, ale... No, główna moja aktywność to duszpasterstwo.
0: Oczywiście.
3: I wykłady z filozofii, seminarium duchownym. I to właśnie te wykłady z filozofii, szczególnie z filozofii Boga, no tam podkreślam często tą nieuchwytność Boga, że Bóg jest tajemnicą. Tutaj się kłania to rozróżnienie Marcela na problem i tajemnicę, że problem jest do rozwiązania, tajemnica jest do zgłębienia. No i no, taka jest tajemnica Boga. Oczywiście Bóg jakoś jest dostępny poznawczo przez swoje dzieła, ale ostatecznie wiemy, że nigdy Go nie poznamy do końca i to jest piękne. Nawet w niebie, kiedy będziemy oglądać Boga twarz o twarz, pozostanie przecież niepojęty, a przez to ciągle fascynujący. I trochę o tym jest ten wiersz. O pewnej niemocy naszego intelektu, a jednocześnie no, to dobrze, że Bóg jest ciągle tajemnicą i że nieustannie trwa ten proces naszego zachwytu nad tą tajemnicą.
0: Zwłaszcza, że jeżeli dostąpimy tej łaski i znajdziemy się w niebie, to ten zachwyt będzie trwał wiecznie i w związku z tym to super,
3: tak,
0: że...
3: To jest, prawda? To jest niezwykłe. Tutaj prawda? Mogę po takim porównaniem. Kiedyś oglądałem dzieci włoskie, które były w kaplicy świętego Zenona.
0: No, no.
3: I kiedy zabłysło światło, dzieci wszystkie zamilkły, chociaż były strasznie hałaśliwe.
0: Aha.
3: I stały z niemym zachwytem, obserwując to, co widziały. I wtedy sobie pomyślałem, na czym polega niebo, bo skoro piękno skończone budzi taki zachwyt, co dopiero będzie w niebie.
0: Dokładnie.
3: I wtedy pomyślałem sobie, że warto się tam dostać i się zachwycić tym pięknym, nieskończonym, niestworzonym. Myślę, że to powinno być pragnienie wszystkich.
0: Dokładnie, no zwłaszcza, że to ja jestem, zwłaszcza u Jana 8 jest mocno zaakcentowany przez Boga człowieka, Jezusa Chrystusa, który był na ziemi, powiedział, no jeśli wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem. Czyli to jest możliwe, ale tylko przez Chrystusa.
3: Tak, dokładnie tak. To jest, że powiem, odpowiedź na może być może taki niedosyt poznawczy, że niezależnie od tego, że czasami umysł chciałby więcej, to przecież musimy pamiętać przez wiarę, że w Bogu żyjemy, poruszamy się, jesteśmy i możemy doświadczać tej bliskości na wiele sposobów.
0: Pięknie.
3: Teraz jesteśmy z rodzinami, tutaj 150 osób na wyjeździe rodzinnym, w pięknym otoczeniu, przyrody i to bardzo często ludzie podkreślają, że to też jest bliskość Boga, taki właśnie przejaw Jego bliskości, istnienia, które jest bliskością.
0: Prosimy serdecznie pozdrawiać zacne rodziny. Księże profesorze, a proszę nam powiedzieć, w którym seminarium ksiądz jest, wykłada filozofię?
3: Wykładam dwa przedmioty, metafizykę i filozofię Boga w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej.
0: Super, prosimy też pozdrowić swoich podopiecznych, jak ksiądz profesor wróci już tam na uczelnię do seminarium.
3: Oczywiście z chęcią.
0: A jeśli słyszy nas ktoś, kto słyszy głos Boży, to wie, gdzie jest adres seminarium. Jak nie tego, to innego, ale ruszaj, prawda?
3: Tak jest, tak trwa. Nabór jeszcze trwa.
0: Super. Ksiądz profesor Sylwester Gaworek był z nami, który też wydaje tomiki wierszy. Serdecznie księdza pozdrawiamy, proszę pozdrowić rodziny, podopiecznych.
3: Bardzo dziękuję za rozmowę, za zaproszenie do rozmowy. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Gratulujemy. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego.

Utwór Jesteś, potrójny triumfator ostatnich list przebojów Muzyczne Dary, czyli notowanie 1285, 84, 83. Gratulujemy jeszcze raz Marcinowi Wargockiemu i księdzu Sylwestrowi Gaworkowi, który był z nami spoza czasu i przestrzeni. Drodzy Państwo, a ja pozdrawiam tych, którzy są z nami w tej chwili. To pan Dariusz Pukas, serdecznie pozdrawiamy grupę ProLife Kolbe. Stery zaczęły działać samoczynnie, jeśli Matka Boża za sterami, niczego się nie obawiamy. Tak jest. Matko Boże Jasnogórska, módl się za nami. Dziękujemy, pozdrawiamy. Panie Dariuszu, grupę ProLife Kolbe. Pozdrawiają nas Państwo Ewa i Paweł Właśniewscy z Zajączek. Pozdrawiamy przepięknie. Pan Michał pozdrawia drugi pan Michał. No i mają Państwo do dyspozycji te utwory, które wybrzmiały przed chwilą na antenie. Mają Państwo do dyspozycji na naszym poście podlinkowane jako klipy, wideoklipy. I jeszcze pozdrawiamy Ewę, Michała, drugiego Michała, Annę, Urszulę, Dariusza, drugiego Dariusza, Małgorzatę, Pawła, Bogusława. Dariusz Ciszewski, dziękuję za uwagę. Program realizował Marcin Gębuś. Zapraszamy za tydzień.

skąd przychodzi i dokąd podąża. Skąd przychodzi i dokąd podąża. Skąd przychodzi i dokąd.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.
3: Radio Rodzina. Więcej słońca.
4: Cześć, tu Magda Wójcik z zespołu Goja. Pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina.
5: Tu Radio Rodzina.

0: autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.